0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Fall Out Boy z kawałkiem Thanks for the Memories na 98 i 2 FM. Moi drodzy, 6 minut po godzinie 7 wstajemy, budzimy się przed mikrofonem Agnieszka Piechota, rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry, także my też się podnosimy. Już teraz Green Day i When I Come Around.

Queen i I Want to Break Free. Zaczęliśmy takimi właśnie klasyczkami. No i ja też klasycznie przypomnę wam, co dzieje się na zewnątrz, bo moi drodzy, ja w tym momencie, jeżeli wychodziłabym z domu, to wzięłabym ze sobą rzeczywiście kurtkę, bo jak kilkanaście minut temu byłam jeszcze na dworze, no to przyznam wam, że jest całkiem rzeźko, chłodnawo. Także bierzcie ze sobą bluzę albo kurtkę. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się u nas w mieście i w okolicach. No i później oczywiście sprawdzimy, co się dzieje na naszych lubelskich ulicach i co będzie później dzisiaj w pogodzie. Ale na razie jest chłodno, także ubierajcie się ciepło, no i słuchajcie, Three Doors Down.

Ostatni dzień lata i dziewczyna w kolorze słońca na 98,2 FM. No i ja mam przeczucie, że nie będziecie zbytnio zadowoleni z tego przeglądu mediów, bo te informacje raczej do przyjemnych nie należą. No ale zacznijmy od tego, co znalazło na stronie Dziennika Wschodniego. Tutaj mamy taki artykuł. Od środy utrudnienia na Alei Kraśnickiej. Zmiany tras kilku linii MPK. No i tutaj przeczytać możemy, że pasażerowie komunikacji miejskiej w Lublinie muszą przygotować się na czasowe zmiany w kursowaniu autobusów w związku właśnie z kolejnym etapem prac drogowych na Alei Kraśnickiej. No i tutaj już wam mówię, potrwa to od dzisiaj, od godziny 6.50, także już od dobrej chwili, do jutra, do 30 lipca, do godziny 7.30. I jakie to będą objazdy? Już wam wszystko mówię. Generalnie zmiany będą w liniach 14, 26, 45 i 303. No i teraz można sobie sprawdzić tutaj na stronie, ale ja wam też przeczytam, na których przystankach w ogóle nie będą zatrzymywać się autobusy. Będzie to Węglin Wróbla 02, Węglin Wróbla 03, Węglinek na żądanie 01 i Węglinek na żądanie 04. Zmiany są także na linii właśnie 43 i na przykład jeżeli jedziemy w kierunku Radawczyka II, no to będziemy rozpoczynać nasz przejazd od przystanku Gęsia 01. Także moi drodzy, sprawdźcie sobie jeszcze dokładnie na stronie Dziennika Wschodniego, jeżeli jesteście tym zainteresowani. No a teraz coś dla kierowców już samochodów, a nie osób podróżujących komunikacją miejską. Na stronie Spotet Lublin mamy taki artykuł. Święto Policji w Lublinie. Kierowcy, uwaga na utrudnienia. Zmiana w ruchu na ulicy Grodgera w Lublinie już 30 lipca. Jeden kierunek, zakaz skrętu i utrudnienia przy CSK. Sprawdźcie, jak ominąć utrudnienia. No i moi drodzy, co tutaj mamy? Po prostu kierowcy poruszający się po centrum Lublina 30, także jutro, będą mieli lekkie utrudnienia. Już wam mówię, jak to będzie wyglądało. Zostanie tam wygrodzony pas ruchu po stronie CSK, a na samej ulicy Grodgera będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy na odcinku tam od Marii Curie-Skłodowskiej do Alei Racławickich. I tak samo kierowcy jadący Alejami Racławickimi nie skręcają w prawo w ulicę Grodgera. No to jest, wydaje mi się, już logiczne. Więcej informacji i dokładnie wszystko rozpisane jest na stronie Spotet Lublin, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam was właśnie tam. Trochę tych problemów drogowych niedługo będzie, pewnie jutro będzie więcej korków niż dzisiaj, także cieszmy się dzisiejszym pięknym dniem, który nie jest ani zimny, ani upalny, no i leci cudowna muzyka, także AC/DC już teraz w waszych głośnikach z Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

0: 31 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach, moi mili. Nie jest na razie najgorzej. Leje racowickie lekko zakorkowane, podobnie krakowskie przedmieście. Pojawia się tam już powoli jakiś ruch, tak samo Okopowa. No i okolice Wileńska, Głęboka, Kraśnicka, niestety zakorkowana przez remonty. Pagi bardzo spokojna, no bo Głęboka też jest praktycznie lekko nieprzejezdna. Na Rutowicza tutaj na razie jesteście w stanie przejechać. Co tutaj jeszcze? Jana Pawła II. Tutaj również zaczyna nam się lekko zapełniać, ale generalnie nie ma jeszcze tragedii. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy sobie jeszcze, co będzie dzisiaj działo się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 15 stopni, ta odczuwalna to 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś do 25 stopni.
1: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama.
1: Nowość. Radio Centrum.

Mam Jeans i White Trash Millionaire na 98 i 2 FM. No i moi drodzy, ja przychodzę do was ze świetną wiadomością, jeżeli kochacie metal industrialny, bo Ministry zagra w Warszawie w 2027 roku. Uwaga, uwaga, 22 kwietnia w warszawskim klubie Progresja. Właśnie tam odbędzie się ich pożegnalna, z tego co czytałam, trasa po Europie. Także będzie można tutaj zobaczyć sobie, jak panowie dają sobie radę na scenie. Także jeżeli jesteście fanami takiego brzmienia, które jest dość nietypowe, ciekawe, jakbyście siedzieli w lofcie i tworzyli muzykę metalową, no to nie mogę się doczekać razem z wami już tego koncertu, a Thin Lizzy też się chyba nie może doczekać, bo już teraz Waiting for an Alibi w waszych głośnikach.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

Seks Bomba i Gdy Odejdę na 98,2 FM. No i przed chwilą znalazłam informację, że GiS ogłosił, że wszystkie stoiska dzieciaczków, które sprzedają na przykład lemoniadę albo jakieś swoje ciasteczka, wypieki i takie inne rzeczy, nie będą podlegać żadnej inspekcji i mają się nie martwić. I jeszcze pochwalili młodych przedsiębiorców, że są tacy właśnie pomysłowi i chcą zarabiać własne pieniądze. Także, moi drodzy, widziałam, że w Bramie Krakowskiej w Lublinie czasami dzieci tam siedzą i rzeczywiście sprzedają lemoniadę, albo robią na przykład bransoletki, albo przynoszą ciasteczka, także można dzieciaczki wspierać, bo to w końcu ich pierwsza praca. A my już teraz słuchamy news, bo pewnie większość z was do normalnej pracy jedzie właśnie w tym momencie. Supermassive Black Hole w waszych głośnikach.

Marilyn Manson i Deep Six. Na rozpoczęcie kolejnej godziny naszej porannej audycji Głowa do Góry. Moi drodzy, przed mikrofonem Agnieszka Piechota i teraz zmieniamy lekko klimat. Brian Adams w waszych głośnikach i Can't Stop This Thing We Started. Moi drodzy, jesteśmy tutaj razem do godziny 10, a przed nami mnóstwo klasyków, także już teraz dajcie głośniej.

Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.

All Them Witches z kawałkiem Hold Up, Say What. No i podobną reakcję jak ten tytuł miałam ja, że chwila, słucham, jak przeczytałam, że będziemy mieli aż 10 dni obchodów urodzin. Już wam mówię jakich, w Lublinie, bo sierpień będzie bardzo urodzinowy w naszym mieście, bo po raz 709 będziemy świętować rocznicę nadania nam praw miejskich. No i właśnie, tegoroczne urodziny naszego miasta potrwają od 8 do 17 sierpnia. I będzie wiele koncertów, będą widowiska plenerowe, będą pokazy balonowe, będą wydarzenia historyczne, mnóstwo atrakcji. Zacznijmy od tego, że wszystko zacznie się 8 sierpnia i tego dnia na Placu Zamkowym stanie wielka plenerowa scena, na której wystąpią artyści właśnie z polskiej sceny muzycznej. Będzie m.in. Justyna Steczkowska, z tego co widziałam, Kaja, Kasia Kowalska, Krzysztof Cugowski, oczywiście Golec Orkiestra, KSU czy Grzegorz Chyży, także reszta artystów jeszcze ma być ogłoszona. No a moi drodzy, poza tym, że będą koncerty, to będziemy też mieli różne wydarzenia. Będzie rodzinny piknik edukacyjny w Parku Ludowym, będzie bardzo dużo różnych pokazów. No i jednym z najważniejszych punktów tak naprawdę będzie plenerowe widowisko Sen o Mieście. I spektakl będzie prezentowany od 13 do 17 sierpnia na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, także trzeba będzie się skupić i wybrać się. Wiem, że czasami jest trudno znaleźć trochę czasu, ale wierzę, że damy radę. No i moim zdaniem 10 dni to całkiem długo, jak na takie imprezy. No a 13, 14, 15, 16, 17, aż 5 dni będzie można oglądać właśnie ten spektakl plenerowy. Także trzeba wybrać się i pamiętać, że 8 sierpnia wszyscy biegniemy na koncert.

od zespołu Honey na 98.2 FM. Moi drodzy, kolejna informacja, raczej ta już ta taka przyjemniejsza, nie będzie nic o żadnych korkach. Tutaj mamy informację o tym, że Lublin zaczyna być coraz bardziej popularny. Nie wiem, czy zauważyliście, że ludzie zaczynają chodzić z telefonami, nagrywać, mówić: cześć, jesteśmy dzisiaj w Lublinie, i to nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. No i niedawno pewien brytyjski youtuber odwiedził właśnie Lublin, no i pojechał również na dworzec metropolitarnym w Lublinie. No i dworzec sam powiedział, że skojarzył mu się z ogrodami w Singapurze. Nie wiem, czy ma to jakieś większe nawiązanie. Plus też był zszokowany, że stoi na tak nowoczesnym dworcu, a obok stoi stary dworzec kolejowy z 1877 roku. Powiedział, że czegoś takiego się nie spodziewał, że widział zdjęcia, ale że w taki sposób będzie to wyglądało, no to przerosło to po prostu jego oczekiwania. Także jeżeli taką miał opinię na temat naszego dworca w Lublinie, no to co by sobie pomyślał, jakby usłyszał Ladypunk? Sprawdźmy, posłuchajmy sobie już teraz Fabryka Małp. Myślę, że też by dał 10 na 10.

0: 30 minut po godzinie 8. Sprawdźmy sobie, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, przypominam, że Aleja Kraśnicka jest aktualnie w remoncie, także tamtędy za bardzo nie przejedziecie. Aleje Racławickie lekko zakorkowane, podobnie krakowskie przedmieście. Zaczyna się robić coraz większy ruch. 3 maja i Okopowa, tam również chwilkę możecie postać. Podobnie Wileńska, no i oczywiście Głęboka. Tutaj jest wysoko. Bohaterów Monte Cassino w okolicach Ronda, tutaj również możecie postać chwilę dłużej. Tak samo Zana i Małgiewska przy Gospodarce. Jeżeli chodzi o turystyczną stronę Grafa, to w tym momencie nie ma tragedii, ale generalnie jest coraz więcej aut. Jeszcze Jana Pawła II, no i Aleja Kraśnicka przy Jana Pawła II. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. Moi drodzy, w tym momencie temperatura na termometrach wynosi 17 stopni, a ta odczuwalna to również 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1022 hektopaskale, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 25 stopni.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
0: Wygląda jak wehikuł czasu.
2: A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
0: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale...
4: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

Alanis Morissette z kawałkiem You Are Now właśnie na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, jeżeli jesteście fanami książek, to mam dla was świetną informację, bo w dniach od 25 do 27 września, także trochę czasu jeszcze jest, odbędą się targi książek w Lublinie. No i właśnie, co tam się będzie działo? Będą to 3 dni, które będą po prostu wypełnione przeróżnymi rozmowami o literaturze, spotkaniami autorskimi, będą premiery wydawnicze i wiele, wiele innych atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla całych rodzin, dla osób starszych. Z tego, co czytałam, to chyba dzieci do 18 roku życia wchodzą za darmo, także warto wybrać się całą rodziną, a bilety, z tego, co widziałam, też są w całkiem przystępnej cenie, także zapamiętajcie sobie datę, moi drodzy, we wrześniu 25-27.

0: 49 minut, no to 11 minut do godziny 9, okej? Okay? Mamy teraz właśnie chwilę na naszą dzisiejszą imprezę FM. Co będzie działo się w Polsce, jeżeli chodzi o koncerty? Już wam opowiadam. W poniedziałek, 24 sierpnia, zagra zespół Soulfly w Poznaniu. To jest zespół, z tego co pamiętam, z Ameryki, który tworzy muzykę na pograniczu thrash metalu z nu metalem, trochę groove'u. Tam jest dużo tego, nu metal, death metal, thrash metal, wszystko razem tutaj ze sobą połączone i właśnie grupa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Zagrają oni nie jeden, nie dwa, a trzy koncerty w naszym kraju. Także 24 sierpnia zagrają oni w Poznaniu, 25 sierpnia we wtorek zagrają w Warszawie, a 26 sierpnia zagrają w Krakowie. Także to jest pierwszy zestaw, o którym sobie powiedzieliśmy. Przechodzimy dalej. Airborne, którzy pochodzą już z Australii, zagrają również jeden koncert w naszym kraju, w Krakowie, w klubie Studio 26 sierpnia. Także jeżeli ktoś chciałby ich posłuchać, no to jak najbardziej tam można się wybrać. Jeżeli chodzi jeszcze o zagranicznych artystów, no to Fear Factory zagrają tak samo. Trzy koncerty w naszym kraju, ale jesteśmy rozpieszczani w tym roku. 29 sierpnia Fear Factory zagra w Poznaniu w klubie Tama. Później 30 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat i 31 sierpnia w poniedziałek w Warszawie, w Palladium właśnie, w stolicy. Fear Factory tworzy metal industrialny, death metal industrialny, także tutaj już trochę mocniejsze brzmienia, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo osób mogłoby ucieszyć się z takiego koncertu. No i teraz przechodzimy już do naszego miasta rodzinnego, do Lublina, bo 3 października zagra u nas w Fabryce Kultury Zgrzyt zespół Metro. Cudowne polskie brzmienie, młodzi artyści, których trzeba posłuchać, także jeżeli lubicie taki post-punk, no to jest to coś właśnie dla was. Przypominam, 3 października Fabryka Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum.

Crazy Town i Butterfly. Nie wiem jak wam, ale mi ta piosenka właśnie idealnie pasuje do takiej pogody. Jest dzisiaj bardzo przyjemnie, tak muszę przyznać, powiedzieć to na głos, że jest cieplutko, ale wieje lekki wiatrek, no ale wciąż świeci słońce. O, kolejny kawałek, który jest idealny na właśnie taką pogodę. Zazdroszczę wszystkim, którzy właśnie są na zewnątrz i to słyszą. Także, moi drodzy, rozpoczynamy już ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. No a teraz już Foo Fighters.

Meslowic i długość dźwięku samotności. Przyznajcie się, kto przed chwilą śpiewał na głos, bo ja się przyznaję, śpiewam tutaj w studiu, bez bicia, tak, wydaje mi się, że prawie każdy zna ten refren na pamięć, no ale nie każdy pewnie wie, że w niedzielę 2 sierpnia mamy w Lublinie piąte święto botaniki. Uwaga, uwaga! I w godzinach od 11 do 17 w ogrodzie botanicznym UMCS będą spacery z przewodnikami, warsztaty mikroskopowe i plastyczne, kiermasze, pokazy rękodzieła, mnóstwo naprawdę świetnych rzeczy. I będzie też wystawa porcelany w Dworku Kościuszków w ogrodzie botanicznym właśnie UMCS. Także można tam zobaczyć bardzo unikalne filiżanki, wazony z takiej największej w Polsce kolekcji Piotra Marca. I ona będzie właśnie dostępna podczas otwarcia tego dworku. Także, moi drodzy, trzeba korzystać z tego, co mamy w ten weekend, bo pogoda zapowiada się naprawdę cudownie. Poprzedni kawałek idealny na spacer, a ten, który słyszycie teraz w tle, to chyba w ogóle do wszystkiego jest idealny. The 1975 i Settle Down. Już teraz w waszych głośnikach, jakbym jechała samochodem, to na pewno bym przygłośniła.

19 minut po godzinie 9. Moi drodzy, pora na przegląd naszych mediów ogólnopolskich. No i co tutaj udało mi się dla was znaleźć? Mam dwa całkiem ciekawe artykuły. Pierwszy o jedzeniu, no bo oczywiście kto nie lubi jeść. Taki się nazywa ten artykuł. Nowy rodzaj sera pleśniowego zdobywa laury. Nie zawiera ani grama mleka. No i to mnie właśnie zaintrygowało. Jakim cudem ser, a nie zawiera mleka? Co tutaj się w ogóle dzieje? I okazało się, że ser z nerkowców zdobył największą nagrodę właśnie w czołowym konkursie roślinnych serowarów, który odbywa się w ogóle w Nowej Zelandii, i wegańskie produkty podobno coraz śmielej konkurują z tymi tradycyjnymi. No i tutaj też możemy przeczytać, że właśnie zdobył on nagrodę przez to, w jaki sposób wygląda, a ser ma przypominać ser Camembert, tylko jest właśnie z orzechów nerkowca i nazywa się Cashbert, tak jak Cassius po angielsku, nerkowiec. Także bardzo ciekawe. Z tego, co widziałam, no to właśnie wygląda jak zwykły ser Camembert, także rzeczywiście może będzie to jakaś alternatywa dla weganinów, jeżeli chcieliby spróbować znowu takiego właśnie Camemberta. No i teraz przechodzimy dalej do na stronę WP Turystyka. A, Camembert został znaleziony na stronie Zielona Interia, a na stronie WP Turystyka mamy taki artykuł. Turyści mają dość upałów. Hiszpanię, Grecję i Włochy zamieniają na Niemcy, Polskę i Skandynawię. No i możemy sobie tutaj przeczytać właśnie w tym artykule, że szwedzkie gazety informują, że na skutek upałów i pożarów przez ten szczyt sezonu urlopowego w krajach śródziemnomorskich nie ma aż tylu właśnie turystów w tym momencie i ludzie wykupują wakacje tam na wiosnę i na jesień, a aktualnie przyjeżdżają właśnie między innymi do Polski czy do Niemiec. Także nie wiem, czy wy zauważyliście, ja na pewno, że jest więcej turystów w naszym mieście nawet niż zazwyczaj. Także dobrze, niech wszystko się rozwija, niech podziwiają nasze piękne budynki. No i słuchają oczywiście Radia Centrum, opuszczamy najbardziej satysfakcjonującą muzykę. The Rolling Stones już teraz.

Evanescence i Bring Me to Life na 98 i 2 FM. Obiecywałam wam, że będzie dzisiaj dużo klasyków, a teraz mam niespodziankę, bo mam dla was konkurs, także słuchajcie mnie bardzo, ale to bardzo uważnie. Wcześniej rozmawialiśmy sobie o tym, że będziemy obchodzić rocznicę właśnie nadania praw miejskich naszemu miastu i że będzie wielka 10-dniowa impreza. I mamy dla was podwójną wejściówkę na właśnie widowisko Sen o Mieście. Będzie ono pokazywane między 13 a 17 sierpnia na dziedzińcu zamku. I teraz uwaga, uwaga, żeby

0: emocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę, a ja zapytałam was niedawno i to o Polskę i dokładniej o Lublin, bo już niedługo będziemy obchodzić, którą właśnie rocznicę nadania Lublinowi praw miejskich. I o to się was zapytałam, która to rocznica nadania naszemu miastu praw miejskich? 709. Uwaga! Uwaga, mamy dzisiaj osobę wygraną, także gratuluję. Wejściówki przypominam na seans plenerowy Sen o Mieście, który będzie pokazywany w dniach między 13 a 17 sierpnia na dziedzińcu zamkowym. Także słuchajcie uważnie jutro, bo może dzisiaj po południu też będą do zgranicia te wejściówki. No i oczywiście jutro, tak jak już wcześniej mówiłam, także moi drodzy, słuchajcie bardzo uważnie, a może wy również zgraniecie taką podwójną wejściówkę i będziecie mogli na naszym Zamku Królewskim obejrzeć plenerowy spektakl.

Sam Fender i Will We Talk na 98 i 2 FM, a na zegarach mamy już 3 minuty do godziny 10. O, próbowałam tak szybko powiedzieć. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Usłyszymy się już o godzinie 19 dzisiaj podczas audycji z Roku na Rok, a teraz metro.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu.
0: A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

Welcome. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Straszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię. Sztandary opeczą kolby, załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie mi.

0: emocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.
3: Radio Centrum.

0: Jakże czarujący numer na naszej antenie. The Spell od Mammoth na 98.2 FM, a na zegarach już równo godzina 15. No to nie ma co przedłużać. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk spotkają się w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy także o przemycie nielegalnych opakowań do kawy i sklepowych pułapkach.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Dyplomatyczna wizyta na szczycie. Rozpoczynają się rozmowy na linii Warszawa-Kijów. Dzisiaj w Lublinie odbędzie się popołudniowe spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Jak podaje Dziennik Wschodni, miejscem, do którego udadzą się przedstawiciele władz, będzie Urząd Wojewódzki. Według informacji udostępnionych przez Kancelarię Szefa Rady Ministrów, politycy mają dyskutować na temat wizyty w USA, którą prezydent Ukrainy odbył wczoraj. Było to związane z uroczystościami pogrzebowymi senatora Lindseya Grahama. Podczas podróży Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem między innymi o przyznaniu naszym wschodnim sąsiadom licencji na produkcję systemów Patriot. Warto zauważyć, że spotkanie może być również krokiem milowym w kontekście uspokojenia napięć dyplomatycznych na linii Warszawa-Kijów. Celnicy udaremnili przemyt na granicy w Dorohusku. Przejęli 3,5 tysiąca sztuk podrabianych opakowań do kawy. Funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zapobiegli nielegalnemu wwiezieniu do Polski hurtowych ilości fałszywych pojemników. Towar został znaleziony w kabinie wytypowanego do kontroli pojazdu ciężarowego. Przesłuchany kierowca przyznał, że przesyłkę miał dostarczyć dla odbiorcy w Warszawie i za usługę zainkasował 450 zł.
2: Wobec kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, a na poczet grożącej mu kary zabezpieczyliśmy środki pieniężne w kwocie 1500 zł. Tak duża liczba pustych opakowań, ukrycie ich przed kontrolą, a tym samym próba przemytu, jak też sam wygląd towaru i brak sterylności wskazują, że opakowania najprawdopodobniej są podrabiane, a nazwę popularnej marki naniesiono na nich bezprawnie. Nie można więc wykluczyć, że opakowania miały posłużyć do zapakowania podrabianej kawy i wprowadzenia jej na rynek.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Czynności w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Przedstawiciele kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli praw do znaków towarowych zapowiedzieli złożenie wniosków o ściganie sprawców. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na pułapki w sklepach nabiera się aż 69% Polaków. Kuszą nie tylko czerwone cenówki. Obecnie trwa sezon promocji i wyprzedaży. Zdecydowana większość polskich konsumentów nie wychodzi jednak ze sklepu tylko z tym, co miała na liście zakupów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kursor, wpływ na to mają między innymi przeceny oraz ułożenie ekspozycji.
3: Najmocniej działają tu promocje z haczykiem, czyli te dostępne tylko z aplikacją, kartą lojalnościową albo po spełnieniu innych dodatkowych warunków. Wskazuje je aż 28% badanych. Na co czwartego klienta działają wysokie rabaty procentowe, a co piątego kuszą czerwone, żółte czy duże cenówki.
1: Mówi Agnieszka Belusiak z firmy Kursor. Eksperci Kursora zwracają uwagę, że na takie mechanizmy częściej reagują kobiety niż mężczyźni. Zdecydowanie bardziej podatni są również najmłodsi konsumenci. W grupie od 18 do 24 lat deklaruje to aż 81% badanych.
3: Nie każda promocja z pułapką. Problem zaczyna się wtedy, gdy klient nie zna warunków oferty albo podejmuje decyzję pod wpływem impulsu, a nie realnej potrzeby. Dlatego podczas zakupów warto sprawdzać nie tylko kolor cenówki czy wartość rabatu, ale też cenę za kilogram lub litr, warunki promocji, termin ważności kuponu i to, czy dany produkt rzeczywiście jest nam potrzebny.
1: Dodaje Agnieszka Belusiak. Aby uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy, warto zatem zadać sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję, czy tylko skusiła mnie okazja.
0: A ja zapytam się, czy potrzebujecie prognozy pogody. No oczywiście, że tak. Sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami. Aktualnie słonecznie, 24 stopnie Celsjusza. Temperatura utrzyma się tak mniej więcej do godziny 20. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i też jest pora, aby się przywitać. Dziś w studiu dwie osoby. Jakub Gryc z tej strony oraz...
8: Natalia Pyzik.
0: Mam do ciebie pytanie, bardzo proste na sam początek. Jaki jest twój ulubiony film Juliusza Machulskiego? Nie masz pojęcia. To ja ci podpowiem. Killer. No i teraz The Killers, Mr. Brightside.

0: 12 minut po godzinie 15 i znowu Machulski wraca na naszą antenę, tylko że killerów dwóch. One of Us is the Killer, czyli kawałek od The Dillinger Escape Plan. Drodzy słuchacze, zaczynamy od rzeczy najważniejszej, czyli od naszego dzisiejszego konkursu, o którym, no, może powie nam troszeczkę Natalia.
1: Tak, opowiem co nieco o konkursie.
0: Na co mamy przygotowane bilety, powiedz?
1: Na taki teatr plenerowy, można powiedzieć, który będzie opowiadał właśnie o mieście Lublin, o tym, jak to wyglądało przez stulecia, jak powstawało nasze miasto, aż po dzień dzisiejszy. No i będzie on inspirowany takim poematem o mieście Lublin, napisanym przez Józefa Czechowicza oczywiście. No i jeśli byliście ostatnio na Karnawale Sztuk Mistrzów, no to myślę, że może wam się to spodobać, bo będzie to właśnie też tworzone przez różnych artystów cyrkowych, akrobatów, którzy na tych linach i szarfach będą właśnie te historie opowiadać. No a jakie są zasady naszego konkursu, no to może o tym ty, Kuba, teraz
0: ja
1: opowiesz.
0: Drodzy słuchacze, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli chcecie wybrać się na to wydarzenie, no to napiszcie do nas prosto pod numer 515-515-982, jakie jest wasze miasto ze snów. I nie pytam tutaj o jakieś konkretne miasto, o jakąś Warszawę, Kraków, Lublin oczywiście, tylko bardziej o to, czym charakteryzuje się właśnie takie wasze idealne miasto ze snów. Przypominam, że możecie wysyłać swoje odpowiedzi pod numer 515-515-982. Czekamy na to do odpowiedzi oczywiście, a my teraz odpalamy rakietę, można powiedzieć. Rocket od Def Leppard już teraz na antenie Akademickiego Radiocentrum.

0: Mamy 22 minuty po godzinie 15. Illusion i numer Nóż jeszcze na naszej antenie, a my możemy powiedzieć już oficjalnie, że mamy informację dosyć przytłaczającą, ciężką dosyć, trzeba też przyznać.
1: No mamy taką pewną informację. Niestety legenda muzyczna, DJ pewien, zmarł dzisiaj.
0: Tak, mowa o Kawińskim, drodzy słuchacze. Jeżeli nie jesteście słuchaczami muzyki elektronicznej, nie jesteście słuchaczami synthwave'u, ale kojarzycie dobre kino, no to możecie też znać taki film jak Drive. Oglądałaś może?
1: No i tutaj Kuba znowu mnie masz, bo już kolejny po prostu temat o filmie i ja znowu nie wiem, o co chodzi.
0: Już ci tłumaczę. Drive to jest wybitny film z 2011 roku Nicholasa Winding Refna. Główna rola Ryan Gosling. No wybitna też rola. No
1: i prawdziwy film jest, znawca filmów.
0: Prawdziwa znawca filmów. No i też Kawiński przygotował sporo świetnych kawałków w ramach ścieżki dźwiękowej. W tym również kawałek Nightcall, który możemy usłyszeć już teraz na antenie Radia Centrum.

0: Klaus Mittwoch i Klaus Mittroch. Który zespół, który kawałek, to już chyba dobrze wiecie, ale drodzy słuchacze, mamy pół godziny do 16, dlatego ruszamy z przeglądem informacji drogowych i sprawdźmy sobie, co się wyrabia w naszym mieście, a wyrabia się naprawdę sporo, bo praktycznie całe centrum miasta jest zakorkowane, w szczególności Aleja Solidarności w każdą stronę, Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, Aleja Racławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców, Głęboka w stronę Sobińskiego, Filaretów oraz w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką. No i kończymy właściwie na klasyku, jeżeli chodzi o odcinki, czyli Diamentowa, Krochmalna Jana Pawła II. Mordor i masakra na naszych ulicach, więc przypuszczam, że macie sporo informacji drogowych, które oczywiście możecie wysyłać do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: No i co się tak młody zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście.

0: prosto z pałacu Cezara. Chociaż nie wiem, czy Cezar miał pałac. Caesar Palace i kawałek Jerk It Out na 98.2 FM. Drodzy słuchacze, my teraz mamy małe informacje, będące rozszerzeniem informacji drogowych, a mianowicie mowa tutaj o cudzie na Bystrzycy, bo szykują się duże zmiany.
1: Ukradłeś mi mój żart.
0: Ukradłem żart.
1: Ja chciałam to powiedzieć.
0: Jestem radiowym złodziejaszkiem, ale oddam ci jedno, możesz powiedzieć, co będzie się działo.
1: Tak, więc
0: jakie
1: ja już śmiesznego nic nie powiem. Powiem tylko o tym, że właśnie jeden z nowych mostów nad Bystrzycą został udostępniony w końcu do jazdy tej nocy z 28 na 29 lipca. No i właśnie z tej okazji organizacja ruchu uległa nieco zmianom. No ale mimo wszystko nie popędzicie sobie tam jeszcze, bo ograniczenie obowiązuje do 30 km na godzinę.
0: Chociaż z tego, co czytałem, jeszcze prace w Alei Unii Lubelskiej mają się nie skończyć. No przyznam, że to jest trochę takie pracownicze perpetuum mobile. Prace robotnicze tam się nie kończą i też się nie kończy. Impreza, party, oddział zamknięty, już teraz.

0: Creedence Clearwater Revival i kawałek Fortunate Son, czyli numer, który jest taką ścieżką dźwiękową okresu wojny w Wietnamie. W Wietnamie było piekło, jutro też będzie piekło zdecydowanie, jeżeli chodzi o pogodę, no i piekło będzie pod sceną w Kraśniku. Natalia, powiedz mi, co takiego będzie się działo?
1: Tak, wybraliśmy miasto Kraśnik, Dni Kraśnika, słuchajcie. 15-16 sierpnia, czyli dwudniowa impreza będzie się działo. 15 sierpnia, dosyć tak może nie rockowo, ale raczej hip-hop, bo wystąpi Rahim i Focus z Paktofoniki.
0: Mocne.
1: No i tutaj taki niszowy raper, można powiedzieć, Eryk Moczko. Czy znasz tego rapera?
0: Mój ulubiony.
1: Twój ulubiony.
0: Ale trochę odleciałem jak ptaki. Krzysztof Zalewski, już teraz.

0: Rush, to jest klasyk. Manic Street Preachers i Your Love Alone is Not Enough na 982 FM. Powoli zbliżamy się do godziny 16, no to może pozwolimy sobie, może nie na zakończenie naszego dzisiejszego konkursu, ale na rozwiązanie jednej z odpowiedzi. Mamy, przypominam, przygotowane dla Was wejściówki na widowisko plenerowe Sen o Mieście. No i zapytaliśmy się Was o jakie jest Wasze miasto ze snów. No i dostaliśmy odpowiedź.
1: Tak, dostaliśmy SMS-a od naszej słuchaczki Magdy. No i może ja tego SMS-a Wam tutaj teraz przedstawię. Miasto ze snu to takie wakacyjne miejsce z dużą ilością knajp i zapachem kawy dookoła, sklepami z rzeczami handmade i uśmiechniętymi ludźmi dookoła. No myślę, że takie miasto trochę mi się kojarzy z Włochami, a Tobie?
0: Trochę z Włochami, trochę z, powiedziałbym, Islandią, ale ja mam takie dziwne jakieś skojarzenia,
1: więc inaczej niż ja.
0: Gratulujemy Magdzie w tym miejscu, za chwilę się z tą skontaktujemy, no i usłyszymy się ponownie po godzinie 16.

0: Można powiedzieć, że przed chwilą spadł na naszą antenę muzyczny meteoryt, czyli kawałek Meteor od formacji Architects na 98.2 FM. Już za kilka sekund wybije godzina 16, drodzy słuchacze, więc bez zbędnego przedłużania ruszajmy z wydarzeniami.
1: Lubelski prawnik wstrzymuje się od orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. O tym za chwilę. Powiemy także o ułatwieniach dla kibiców oraz o zagrożeniu nad wodą.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Przełomowa decyzja lubelskiego uczonego. Jego postawa poruszyła polską palestrę. Profesor UMCS Sławomir Patyra złożył wczoraj ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed prezydentem Karolem Nawrockim. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, tuż po oficjalnym zaprzysiężeniu konstytucjonalista stwierdził, że odmawia orzekania oraz wstrzymuje się z pracami organizacyjnymi Trybunału. Decyzja prawnika jest protestem w sprawie niedopuszczenia do czynności czworga sędziów, którzy zostali wybrani w marcu na stanowisko przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Sławomir Patyra podkreśla, że jego zdaniem działanie wymierzone we wspomnianą grupę jest bezprawne, zaś on sam kieruje się etosem sędziowskim oraz kwestią wierności konstytucyjnej. Warto dodać, że nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest związany z UMCS-em od 1994 roku. Kibice nie muszą się martwić o powrót do domu. Niezależnie od wyniku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ułatwi im transport. Entuzjaści Dumy Koziego Grodu mogą liczyć na dodatkowe kursy komunikacji miejskiej w niedzielną noc. Jest to związane z meczem, w którym Motor Lublin podejmie zespół Jagiellonii Białystok. Około godziny 22.15 w okolicach obiektów sportowych przy ulicy Stadionowej 1 na uczestników będą czekać pojazdy linii numer 13, 34, 158, 160 i 161. Szczegółowy rozkład przystanków jest dostępny na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wracają do nas upały, a wraz z nimi potrzeba schłodzenia się. Apelujemy o ostrożny wypoczynek nad wodą. Według danych policji w 2025 roku w Polsce odnotowano 327 przypadków utonięć, z czego 292 były śmiertelne. Nawet poza sezonem letnim służby ratownictwa medycznego w województwie lubelskim interweniowały 12 razy, ratując tonących.
2: Pływanie to niezmiennie jedna z najlepszych, najbardziej stronnych form aktywności fizycznej. A szczególnie latem kąpiele w jeziorze czy w morzu są dla wielu z nas najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Jednak nawet spokojne wody w jednej chwili mogą stać się niebezpieczne. Dlatego bezpieczeństwo nad wodą w dużej mierze zależy od naszych decyzji.
1: Mówi Magdalena Musiatowicz, rzecznik prasowy lubelskiego OWNFZ. Warto zwrócić uwagę, że w aplikacji Moje IKP znajduje się użyteczny przewodnik dotyczący udzielania pierwszej pomocy. Można korzystać z niego bez konieczności logowania. Aplikacja umożliwia również łatwe wezwanie pomocy. Jaka jest bieżąca wartość naszego miasta? To pytanie eksploruje poprzez własną sztukę artysta APL 315. Wernisaż wystawy Current Value Lublin jest częścią długofalowego projektu poświęconego historii różnych miejsc. Jego efekty były już prezentowane za granicą, między innymi w Odessie i Kijowie. Twórca działa głównie w nurcie street artu. Więcej szczegółów na temat prac zdradza Alicja Gieleta z Galerii Labirynt.
3: Ta lubelska odsłona będzie się odnosiła do historii, ale nie takiej tradycyjnej, ponieważ artysta, pomimo tego, że pracował na archiwach, na różnych takich symbolach jak medale, pieczęcie, detale architektoniczne naszego miasta, przetwarza to i interpretuje w kontekście dzisiejszego świata. To znaczy zastanawia się, jak te dawne ślady przeszłości funkcjonują w dzisiejszym krajobrazie.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Galerii Labirynt 2 przy ulicy Grodzkiej 3. Wstęp jest wolny.
4: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie słonecznie za oknami, a temperatura wynosi 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1023 hektopaskale, biometr jest korzystny, no i jakość powietrza również jest dobra.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: 4 minuty po godzinie 16, a to kolejna część naszych godzin szczytu na antenie akademickiego Radio Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, a razem ze mną
0: Jakub Gryz. Dzień dobry, zaczynamy, w ogóle nie ma żadnej...
4: Co to za spojrzenie było?
0: Dziwne spojrzenie, ale też sprawdziłem, jaki jest kawałek. Out of control, już teraz, Hubastank.

0: The Strokes z kawałkiem Dine and Dash na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a my powrócimy sobie teraz do naszego konkursu, w którym do wygrania macie podwójne wejściówki na coś takiego, co nazywa się Sen o Mieście, słuchajcie. No ale więcej opowie wam o tym Kuba.
1: Trochę wam zdradza, o co w ogóle chodzi w tym spektaklu, czy też powinienem powiedzieć widowisku plenerowym. Sen o Mieście powraca na dziedziniec Muzeum Narodowego w nowej, głęboko poruszającej odsłonie. To jest opowieść o Lublinie, niezwykłym miejscu od wieku tętniącym życiem na styku kultur, religii i narodów. To jest spektakl inspirowany poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. No i drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowane podwójne wejściówki na ten spektakl, który odbędzie się w dniach 13-17 sierpnia na Placu Zamkowym. No to co? Jakie masz pytanie?
0: Tak, dokładnie. Z racji tego, że jest to o Lublinie, no to mam dla was pytanie, jakie właśnie miejsce w naszym mieście najbardziej was zachwyca? Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515 515 982. Możecie po nie powalczyć.

0: czuć, że gardło wokalisty już po prostu nie wyrabia. 24 minuty po godzinie 16, a za nami informacja o wspaniałej nazwie Nancy and the Jam Fancies, kawałek Mirror My Melody. I trochę będzie melodii, drodzy słuchacze, bo opowiemy, zaśpiewamy, no może nie będziemy śpiewać jednak, ale będzie taki małe chanson de geste. Nie będziesz śpiewać.
1: Nie będę śpiewać.
0: Też nie będę śpiewać, bo kompletnie tego nie potrafię robić, ale powiemy sobie o takim chanson de geste dla naszych rycerzy. Natalia, powiedz,
1: tak,
0: co się wydarzyło?
1: Dokładnie. Mamy w Polsce grupę rycerzów, słuchajcie, którzy byli na mistrzostwach w Danii i przywieźli aż 16 medali, więc myślę, że całkiem dobry wynik.
0: To jest naprawdę świetny wynik, muszę przyznać. No i trzeba powiedzieć tyle, no to co mawiał zawsze Mariusz Pudzianowski, czyli Polska górą oczywiście.
1: Tak, możesz zostać rycerzem.
0: Mogę zostać rycerzem. Tak sobie teraz pomyślałem, ale nasi rycerze na tych mistrzostwach osiągnęli więcej niż nasi kopacze, nasi piłkarze w ostatnich 30 latach.
1: No, naprawdę... no słuchaj, aż 10 tych medali było złotych.
0: Złotych, no, a no. My żadnego złotego nie zdobyliśmy na żadnych mistrzostwach. No niesamowita sprawa. Drodzy słuchacze, myślę, że z tej okazji możemy zagrać polski zespół T-Love. Dosyć ponury kawałek, ponura żniwiarka, ja tylko dodam, że chusteria powinna zostać sportem narodowym.

0: A my sprawdźmy sobie teraz, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. No i klasycznie tutaj Aleja Solidarności w stronę Tysiąclecia zakorkowana, no i Aleja Tysiąclecia przy rondzie obok Vivo, również pewne utrudnienia możecie tam spotkać. Klasycznie Aleja Unii Lubelskiej ze względu na roboty drogowe wciąż stoi zakorkowana, no i pewne utrudnienia również na Alei Kraśnickiej, tutaj przy wyjeździe z Lublina w stronę Konopnicy, tam również korki na Was czekają. Dodatkowo tutaj Aleja Racławickie oraz Poniatowskiego i Sowińskiego oraz Głęboka, w tej okolicy korki również się tworzą. No i również rondo Przyzana i Filaretów, tam również pewne utrudnienia na Was czekają. Chyba że to Wy macie jakieś informacje o korkach, no to oczywiście możecie dawać znać pod numerem 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu.
2: A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
5: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: Kobranocka i kawałek i nikomu nie wolno się z tego śmiać. No i słuchajcie, nam do żartów teraz nie jest, bo pora na rozstrzygnięcie naszego konkursu.
1: Sprawy poważne.
0: Więc, tak, sprawy poważne. Mieliście do wygrania wejściówki na wydarzenie Sen o Mieście, czyli takim plenerowym teatrze odnośnie historii naszego Lublina. No i jeden ze słuchaczy właśnie dostaliśmy od niego SMS-a, który najbardziej nam się spodobał, bo pytanie było, jakie miejsce w naszym mieście najbardziej was zachwyca.
1: To ja sobie pozwolę teraz przytoczyć ową wiadomość.
0: Dobrze, Kuba, czytaj.
1: I nasz słuchacz napisał, miejsce, jakie mnie najbardziej zachwyca w Lublinie, to Stare Miasto. Stare Miasto ma to coś, ma klimat, kamieniczki, puby. Tego nie da się opisać, to trzeba po prostu poczuć i my też poczuliśmy zdecydowanie siłę tej wiadomości.
0: Tak. Ładnie napisali.
1: Ładnie napisali, a my będziemy musieli już ładnie podziękować, jeżeli chodzi o kwestie naszego dzisiejszego konkursu. Drodzy słuchacze, rozdaliśmy już

0: wszystko na dziś, ale jeżeli chcecie dalej zgarnąć bilety na to wydarzenie, no to musicie słuchać naszej anteny. Już jutro na pewno.
1: Już jutro właśnie też będzie można zgarnąć wyjściówki.
0: Dokładnie, Natalio. Więc musicie nas słuchać, a my możemy pogrzebać już nasz dzisiejszy konkurs i w sumie adekwatny numer poleci na naszej antenie. My Funeral od Lord of the Lost już teraz na antenie akademickiego Radia Centrum.

0: Wielki artyst na scenie, czyli Billy Idol. A co się działo poza sceną? No to może już w ogóle nie będę mówił. Rebel Lay, ja na 98.2 FM, 10 minut do godziny 17, a dziś mamy 29 lipca. Drodzy słuchacze, trochę muzyki z lat 80., to może teraz o muzyce z lat 90.
1: Tak, porozmawiajmy sobie troszeczkę o grunge'u. No dzisiaj ważna data, 30 lipca i 29 lipca, a 30 lat temu, słuchajcie, trochę pomyliłam się, 30 lat temu Alice in Chains i Unplugged byli.
0: Co czułaś, gdy przesłuchałaś tego po raz pierwszy?
1: Co czułam? No z jednej strony radość, z drugiej strony smutek, z trzeciej strony zazdrość, myślę.
0: Ja słuchając tego miałem wrażenie, że jest to takie roznegliżowanie emocjonalne muzyków z tego zespołu i to jest wspaniałe, jeżeli chodzi o tę formację. A w ogóle przy Unplugged, jak jesteśmy, to przypominam o tym, że Beata Kozidrak zagra Unplugged 31 lipca.
1: To też na pewno będzie fascynujący koncert.
0: Bardzo fascynujący.

0: to ja mam nadzieję, że kochacie zastrzyk informacji. 17 już na naszych zegarach, drodzy słuchacze, bez przedłużania. Zaczynamy. Wydarzenia.
1: Rozwój Plus może zacząć działalność w parlamencie. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w ruchu na Alei Unii Lubelskiej oraz o systemie e-TUL.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Roszady na polskiej scenie politycznej. Czy powstanie kolejna partia w parlamencie? Jak podaje Polska Agencja Prasowa, działacze skupieni wokół Mateusza Morawieckiego chcą powołać ugrupowanie o nazwie Rozwój Plus. Warto dodać, że podmiot polityczny funkcjonuje w ramach stowarzyszenia od kwietnia tego roku. Zgodnie z wypowiedziami lidera wspomnianej grupy, klub miałby zrzeszać 40 posłów oraz jednego senatora. Według słów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, Rozwój Plus może zacząć funkcjonować po formalnym sprawdzeniu złożonego pisma, a założenie nowego ugrupowania jest równoznaczne z rezygnacją z poprzedniego klubu. Innego zdania jest jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek, który stwierdził, że Rozwój Plus może rozpocząć działalność dopiero po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego w Prawie i Sprawiedliwości. Kierowcom od dziś będzie łatwiej. Nastąpiły zmiany ruchu na Alei Unii Lubelskiej. Dziś około 3 w nocy drogowcy zmienili trasę na stronę zachodnią w celu kontynuowania prac po stronie wschodniej. To rozwiązanie ma przyspieszyć transport drogowy i zmniejszyć natężenie ruchu.
2: Jak można było zauważyć, w ostatnich dniach zintensyfikowaliśmy pracę na ulicy Zamojskiej w celu udrożnienia 2 kierunków ruchu. To się udało i dlatego dzisiaj mogliśmy w nocy wprowadzić zmianę organizacji ruchu w postaci udostępnienia nowego obiektu mostowego. Dziś o 3 przejechały pierwsze pojazdy osobowe. Jak to zwykle bywa, były pewne problemy, ale mam nadzieję, że mieszkańcy szybko przystosują się do tych wprowadzonych zmian.
1: Mówi Maria Osiewicz-Górecka, zastępca dyrektora do spraw inwestycji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Dziś nastąpi także demontaż barier poręczy na moście, trakcji trolejbusowej oraz nawierzchni na płycie mostu. Od jutra rozpocznie się pełna rozbiórka obiektu.
3: To jest jedna z najważniejszych w tej kadencji inwestycji drogowych. Niełatwych, jak widać, bo pod dużym obciążeniem ruchu jest ta inwestycja realizowana. Jednocześnie też mamy tutaj spore oczekiwania o charakterze jakościowym, czyli obsługa tych działek, zwłaszcza tam targowiska, ale również i tych lokalizacji jak policja.
1: Mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Władze proszą o zwracanie uwagi na znaki w tamtym rejonie. Obowiązuje również strefa ruchu do 30 km na godzinę. Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy przejadą nową ulicą już za rok. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Teraz autostradą będzie się jeździć przyjemniej. Kierowcy samochodów osobowych z przyczepami zwolnieni z opłat. Od 21 września 2026 roku użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony posiadający przyczepę nie będą musieli rozliczać przejazdów w systemie e-TUL. Niezmiennie zwolnieni z tych opłat są kierowcy samochodów i motocykli. W momencie wejścia w życie ustawy kierujący będą mieli 6 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot niewykorzystanych środków.
4: Zmiana ta wynika z przyjętej ustawy z 29 maja o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłącznie do opłacenia przejazdów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepami będą zamykane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. E-TUL to system, który pozwala posiadaczom pojazdów ciężarowych na spełnienie wymogu uiszczenia elektronicznych opłat za korzystanie z płatnych fragmentów dróg w Polsce, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dane samochodów, których nie dotyczy obowiązek zapłaty elektronicznej, zostaną usunięte z tego rejestru.
0: Było trochę o pojazdach ciężkich, to teraz może temat lekki. Prognoza pogody. Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami, a jest słonecznie, 25 stopni Celsjusza na termometrach. Wieczorem temperatura spadnie do okolic 17. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Na zegarach mamy prawie 5 minut po godzinie 17. Zaczynamy już ostatnią część godzin.
6: Audycji Godziny Szczytu.
0: Godziny Szczytu, dokładnie. Zabrałaś mi to, co miałam powiedzieć. Z nami w studiu jest.
6: Tak jak żart mi zabrałeś wcześniej.
0: A to prawda, akurat. Jak mówiłem...
6: Ale w studiu jest Natalia Pydzik. Ja wszystko tobie zabieram.
0: I Jakub Gryz z tej strony. Teraz zabrałaś mi imię, ale tego mi teraz nie odbierzesz. Zapowiem już teraz zespół Him i kawałek Wings of Butterfly na 98.2 FM.

0: Ta ostatnia część naszej audycji rzeczywiście zaczyna się w sposób romantyczny, można powiedzieć. Tym razem The Afghan Whigs i kawałek My Love na 98.2 FM. Pozdrawiamy wszystkich miłośników grzybobrania, zarówno audycji grzybobrania, oczywiście pozdrawiamy Krzysztofa, ale też i miłośników grzybów, drodzy słuchacze, takiego zbierania, już dosłownie. I Natalia, coś przygotowałaś chyba dla nas na ten temat.
1: Tak, tak. No właśnie sezon na grzyby się zaczął, więc tak wspominałeś o romantyzmie, można zabrać kogoś na randkę oczywiście na grzyby, ale trzeba się z tym pomysłem pospieszyć, ponieważ naukowcy odkryli, że z grzybów można zrobić ubrania, słuchajcie. I to takie ubrania, które właśnie są, można je nazwać taką ekoskórą, bo są one imitacją skóry, która się nie niszczy, bo w każdym momencie, kiedy ta skóra się zniszczy, to te komórki się na nowo rozmnażają, plus dodatkowo chroni przed promieniowaniem UV. To z takiej jest naukowej strony tutaj może bardziej.
0: To jest tak skomplikowane i dziwne. Jak można być skórę z grzybów? I zresztą, gdy czytam artykuł na ten temat, to pojawiła się tam wzmianka, tutaj cytuję, żyje, oddycha i budzi tyle fascynacji, co niepokoju. I nie wiem, jak to jest u ciebie, ale jak przeczytałem to, to skojarzył mi się jakiś potwór z filmu, czy też horroru klasy B, czyli jakieś...
1: Znowu filmy. Wracamy do filmów,
0: bo pojawił się temat zombie. I zombie to też jest kawałek od Laocze, który sobie przesłuchamy już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Tak w mojej skromnej opinii nie wiem, czy teraz zwiedzanie Buenos Aires ma jakikolwiek sens, ale na pewno słuchanie kawałka Boskie Buenos od Manamu ma dużo
1: sensu. Piosenka ci się spodobała.
0: Bardzo mi się
1: tutaj
0: spodobała.
1: Przed chwilą w studiu Kuba śpiewał. Tak zdradzam.
0: Mogę powiedzieć, że trochę urósł mi nos jak Pinokio i powiedziałem wcześniej, że nie potrafię śpiewać. Coś tam potrafię, ale nie o tym będziemy mówić. Trochę będzie o podróżach, można powiedzieć. Nie w stronę Argentyny, tylko z Polski w stronę
1: Australii. Słuchajcie, ponieważ bardzo rozczulająca historia. Ostatnio pewna pani, Helena Urbańczyk z Trójmiasta, udzielała wywiadu i może dodam na początku, że jest to osoba niewidoma i właśnie jej marzeniem takim największym było zobaczenie, może... Było po prostu pojechanie do Australii, do Sydney dokładnie. No i w 2 godziny udało się na zbiórce zebrać aż 100 tysięcy złotych, no i to marzenie stało się prawdą i we wrześniu już właśnie tam do Australii pani Helena
0: tak,
1: poleci.
0: Podobno przytulić misia koale z tego, co czytałem. No niesamowita sprawa, wzruszająca na pewno trzeba przyznać. No i drodzy słuchacze, myślę, czy też mam wielką nadzieję, że pani Helena w drodze będzie słuchać dyskografii AC/DC. No to może rozpoczniemy u nas już to odsłuch, więc TNC od AC/DC na 98.2 FM.
1: Dajcie głośniej.

0: To ja może rozpocznę od nawiązania do klasyka. Trzy razy tak. Tak, to był zespół Yes. Tak, to był kawałek Owner of a Lonely Heart. I tak, zaczynamy już ostatni przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy, po raz ostatni, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach. No i drodzy słuchacze, widzę, że uspokoiły się problemy w Alei Tysiąclecia. Już nie będziecie mieli tego problemu z przejazdem, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego. Ale spore korki mamy na ulicy Lipowej w stronę Narutowicza, jak i również w stronę Krakowskiego Przedmieścia, a następnie w stronę Alei Racławickich. Mamy problemy z przejazdem na Podkarpaciu. Na Wolskiej, w stronę Alei Józefa Piłsudskiego. No i możemy też zakończyć na tym, że na Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II dalej też możecie napotkać małe problemy z przejazdem. Przypominam po raz ostatni, że jeszcze możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Dropkick Murphys z kawałkiem The Big Man na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i jutro pewnie pod sceną na Poland Rocku się będzie działo właśnie, bo ten zespół będziemy mogli zobaczyć na 32. już edycji właśnie Poland Rock Festiwalu, który tak oficjalnie właśnie jutro się rozpoczyna i potrwa aż do 1 sierpnia, ale co jeszcze będziemy mogli zobaczyć, no to o tym Jakub Grys nam powie teraz.
1: Zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć. Tak. Bo drodzy słuchacze, oprócz Dropkick Murphys będziemy mieli okazję również usłyszeć, zobaczyć, po prostu bawić się dobrze pod sceną, słuchając muzyki takich formacji jak na przykład Myslowic, Dziwna Wiosna, Jam, zagra do nas no, prawdziwa śmietanka muzyki metalowej, czyli Nocny Kochanek, POD czy Godsmack. No, wydarzenie szykuje nam się jako jeden z największych festiwali tego okresu, więc drodzy słuchacze, przypominam też, że jeżeli się wybieracie na Poland Rock, no to też wysyłajcie relacje jakieś, co tam się działo, co i jak się bawiliście. Nasze media społecznościowe są od

0: Zostało nam 16 minut do godziny 18. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie te najciekawsze propozycje koncertów na sierpień. No to zaczynamy od wydarzenia, które odbędzie się trochę daleko, ale naprawdę warto mu się przyjrzeć. Poznań, klub Dwa Progi. 10 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas jeden z najważniejszych artystów młodego pokolenia, czyli Jordi Grip. To jest muzyk, którego można kojarzyć z formacji Black Midi i aktualnie gra na samego siebie, można powiedzieć, czyli solo. Jego twórczość łączy prog rock z jazzem, funkiem i art rockiem. Jordi Grip jest uznawany za duchowego następcę twórczości Franka Zappy. Brzmi naprawdę ciekawie, tak mi się wydaje, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. Natalia, powiedz mi, co dla nas przygotowałaś na dziś?
1: My wrócimy sobie teraz do Lublina, a razem z nami po ponadrocznej przerwie wróci również zespół Soen, ponieważ zobaczyć ich mogliście oczywiście na festiwalu Rock the Square, który właśnie w czerwcu w tamtym roku się odbył. Tym razem jednak zagrają na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt, dokładnie 23 sierpnia, specjalizując się w takim progresywnym metalu. Także wieczór dla tych, którzy uwielbiają jakieś mocniejsze brzmienie, bo właśnie takie brzmienie zaprezentuje zespół Soen tego wieczora.
0: To ja mam mocny żart na, można powiedzieć, zapowiedź już naszego ostatniego koncertu, zapowiedź ostatniej propozycji. Mianowicie gdzieś przeczytałem nagłówek, że ten zespół to jest australijski odpowiednik AC/DC i mowa tutaj o formacji Airborne, która zagra dla nas 26 sierpnia w Krakowie w klubie Studio. To jest formacja, która specjalizuje się w rocku klasycznym, w rocku ciężkim, i zdecydowanie jest to muzyka też i rozrywkowa. Więc jeżeli jesteście zainteresowani występem formacji Airborne, to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: oczywiście zespół Republika, Biała Flaga na 98 FM, 9 minut do godziny 18. My co prawda nie wywieszamy białej flagi, ale będziemy się żegnać, więc można powiedzieć, że opuszczamy was, czy też wracamy z tarczą, a nie na tarczy.
1: To tak odnośnie tych wcześniejszych rycerzy, tak?
0: Rycerzy, jakoś mi się to... Nie wiem, wjechało mi to w banie, tak samo jak dzisiejsze.
1: To chyba
0: filmy.
1: Oznacza, że jednak powinieneś się tam do nich zgłosić, Kuba.
0: Do rycerzy? Myślę, no. Że tak, tylko niech ktoś mi załatwi konia, najlepiej klacz, jakąś, nie wiem, kasztankę albo coś takiego. Drodzy słuchacze, to tyle z naszej strony. No, ostatni numer. Lubisz zespół Deftones?
1: Jak miałam 15 lat, to lubiłam.
0: Czyli teraz... lubiłaś.
1: No to teraz też, ale wiadomo.
0: To trochę dedykujemy ten utwór tobie, czyli Be Quiet and Drive Far Away. A z mojej strony to było tyle. Jakub Gryz był przed mikrofonie.
1: I Natalia Pyzik.
0: Do usłyszenia następnym razem.

0: ciąg dalszy sprawy śmiertelnego wypadku na ulicy Lipowej. O tym za chwilę. Powiemy także o inicjatywie gospodarczej w regionie oraz odznaczeniu dla lubelskiej uczonej. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wracamy do sprawy śmiertelnego zderzenia dwóch aut. Patryk M. usłyszał decyzję Sądu Okręgowego w Lublinie. Jak podaje Radio Lublin, sprawca głośnego wypadku drogowego na ulicy Lipowej, do którego doszło pod koniec czerwca, pozostanie w tymczasowym areszcie. Prokuratura utrzymuje, że wedle zgromadzonego materiału dowodowego istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Patryk M. popełnił zarzucany mu czyn. Mężczyzna został oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, że po zderzeniu dwóch aut marki BMW oraz Toyota zginęła 17-letnia pasażerka. Lokalna gospodarka nabiera rozpędu. Podmioty samorządowe oraz przemysłowe łączą siły. Gmina Lublin, gmina Łęczna oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. rozpoczynają wspólne działania w ramach rozwoju strefy inwestycyjnej w Łęcznej. Celem inicjatywy jest wsparcie polskiego przemysłu, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, co z kolei może wpłynąć na zwiększenie ilości miejsc pracy. Strony porozumienia podpisały list intencyjny zobowiązujący do współpracy m.in. na płaszczyźnie wymiany informacji czy analizy potencjału terenów inwestycyjnych. Czas trwania działań ma obowiązywać przez 2 lata. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za nami obchody 120. rocznicy powstania Muzeum Narodowego w Lublinie. Lubelska badaczka została wyróżniona podczas uroczystości. Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, profesor dr habilitowana Iwona Hoffman, otrzymała srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To odznaczenie uzyskują osoby szczególnie zasłużone w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Profesor od lat angażuje się we wspomnianą działalność, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Rady Programowej Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Ponadto Iwona Hoffman promuje m.in. dorobek paryskiej literatury, a także publikacje kontynuujące dzieło Jerzego Giedroycia. Jak mieszkańcy staropolskiego Lublina spędzali czas wolny? Z placu po farze wyruszy spacer do przeszłości. Uczestnicy wydarzenia poznają zapomniane rozgrywki od gier karcianych po karnawałowe potańcówki. Podczas wędrówki pojawi się także tajemnicza postać z dawnych czasów, która opowie swoją historię.
1: Powiemy o takich rozrywkach dawnych mieszkańców miasta, jak teatry, reduty, bale maskowe, strzelanie prochem z rusznic. Opowiemy o pojedynkach na palcaty, czyli czermierkach na kije, które z kolei były bardzo popularną rozrywką młodzieży szlacheckiej. One miały tutaj przygotowywać tych młodych chłopców do późniejszych walk. Będzie i o występach różnych artystów, skoczków, kuglarzy, nawet o występach ze zwierzętami. Opowiemy też o polowaniach, podróżach. To była już taka rozrywka osób z wyższych sfer.
0: Podkreśla Patrycja Serafin z Piwnicy pod Fortuną, ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Spacer rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11 na placu po farze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Inicjatywa odbywa się w ramach projektu W Staropolskim Lublinie – opowieść o życiu dawnego miasta.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Już dzisiaj poznamy drużyny, które zakwalifikują się do kolejnej fazy eliminacji do Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Wśród nich mamy oczywiście polskie zespoły. O 19:00 Lech Poznań rozpocznie swój mecz z duńskim Aarhus. W pierwszym meczu kolejarz wygrał 4-1. Rewanż odbędzie się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. O 20:00 natomiast Górnik Zabrze postara się odrobić stratę ze Stambułu, mierząc się ponownie z Fenerbahçe. Turecka ekipa wygrała pierwszy mecz 1-0.
3: Co się zmienia, to że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica pomiędzy tą jakością piłkarską, którą mają, ale myślę, że też ta pierwsza kolejka nam pomogła, że zrobiliśmy otoczkę, że wygraliśmy w domu na Śląskiem i jest taka jeszcze trochę, czuję taką większą tą wiarę w tym zespole, że jest ta moc a to, co powiedział Erik, musimy być więcej odważni, mamy plan, kiedy otworzyć ten mecz.
2: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Górnika Michał Gasparik. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na lubelskie boiska. Dwóch zawodników Motoru Lublin wyróżnionych w pierwszej jedenastce kolejki tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Mowa tutaj o Mbaye Ndiaye oraz Ivo Rodriguezie, którzy znacząco przyczynili się do ostatniego remisu z Widzewem Łódź. Senegalczyk zanotował jedną bramkę, Ivo Rodriguez natomiast asystował popularnemu Jackowi oraz nieoficjalnie zaliczył asystę przy samobójczym trafieniu Sebastiana Bergiera. Swoją formę będą mogli po raz pierwszy w tym sezonie pokazać na własnym stadionie Motor Lublin. Już jutro o 20:30 podejmie Jagiellonia Białystok. Przechodzimy do siatkówki. Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Ligi Narodów. Słowenia pewnie pokonała Turcję 3-1, a Japonia była górą w starciu z Chinami, wygrywając 3-1. Co ciekawe, siatkarze z kraju kwitnącej wiśni jako jedyni nie przegrali jeszcze ani razu podczas trwających rozgrywek. Reprezentacja Polski do gry wkroczy jutro o 13:30. Biało-czerwoni zagrają z Ukrainą. Wcześniej, bo o godzinie 9:00 Stany Zjednoczone zmierzą się z kadrą Włoch. A na koniec informacje tenisowe. Kamil Majchrzak ponownie stanie przed trudnym zadaniem podczas trwającego turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Polski zawodnik zmierzy się z rankingową 10 oraz trzecim najwyżej rozstawionym tenisistą rozgrywek Taylorem Fritzem. W poprzedniej rundzie Majchrzak pokonał 7-5, 7-6 Tomiego Pola. Wygrany tego pojedynku awansuje do ćwierćfinału turnieju. Początek zaplanowano na godzinę 20:30.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza. Odczuwany jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: można powiedzieć, że cierpliwi będą wynagrodzeni. Mamy już 8 minut po godzinie 19. Zaczynamy kolejne wydanie audycji z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum. Klasycznie w naszym studiu jest ze mną
1: Agnieszka Piechota, a razem ze mną
0: Jakub Grys. Dzień dobry, witamy was w ten słoneczny dzień, w środek wakacji właściwie już możemy, drodzy słuchacze, powiedzieć. Przypominamy, nasza audycja jest oczywiście formą muzycznej podróży, cofamy się do przeszłości i sprawdzamy sobie największe hity muzyki, oczywiście bardzo tej popularnej, ale też zdarzają się te hity alternatywne. I chyba dziś tak zaczęliśmy naszą podróż przez rok 2009.
1: Tak, ja się wcześniej śmiałam z Kuby, że on lubi sobie tak wrzucić taką piosenkę, która ma 7-8 minut.
0: No, ja lubię, jak muzyka buduje jakiś suspens na początku każdej audycji.
1: Napięcie.
0: Napięcie ładne buduje i to się na pewno udało formacji The Horrors, kawałek. Zwie się Sea Within a Sea z płyty Primary Colors. To jest drugi krążek tej formacji. Pierwszy jest naprawdę ciekawy. Niestety nie zagraliśmy go, bo jak dobrze wiemy, czasu jest naprawdę mało, jeżeli chodzi o naszą audycję, ale tak w gwoli ciekawości jakiejś powiem wam, że to jest album, który jest odpowiedzią na pytanie, co by było, gdyby Jack White grał rocka gotyckiego. No i w ramach już tego drugiego albumu, który sobie dziś po części, może powiedzieć, przesłuchaliśmy tylko jeden kawałek, no to już mamy kompletną zmianę brzmień, bo tu jest krautrock, jest shoegaze, jest trochę muzyki psychodelicznej, jest muzyki elektrycznej, jest wszystko właściwie.
1: No nie ma już tego rocka garażowego.
0: Od tego na pewno
1: od tego. Krytycy w ogóle bardzo często porównują ten zespół do twórczości na przykład My Bloody Valentine albo do Joy Division, jeżeli chodzi o brzmienie. Ja przynajmniej czytałam takie
0: trochę
1: opinie.
0: Trochę tak, w tym sensie, że jest może post-punk, wiadomo, u swoich podstaw, ale ja bym powiedział, że to jest muzyka bardziej eteryczna, senna.
1: Tak, no bo ten kawałek to na pewno, bo to jest jeden z ich najbardziej ambitnych kawałków.
0: A muzyka Joy Division też chyba jest taka zachęcająca do snu, ale nie takiego do snu, w sensie
1: ale nie takiego przyjemny sen, tylko taki nie możesz zasnąć i próbujesz zasnąć.
0: Znaczy nie będę mówił, jaki to był sen, bo to będzie zbyt kontrowersyjne na taką porę, ale drodzy słuchacze, no może
1: przechodzimy dalej. Arctic Monkeys za chwilę z albumu Humbug. Kawałek, który dla was wybraliśmy, to Crying Lightning i to jest właśnie pierwszy singiel z tego albumu.
0: Dokładnie. Masz zdecydowanie tutaj rację. Crying Lightning to jest też utwór, który przedstawia kompletną zmianę brzmienia Arctic Monkeys w tamtym okresie. Płyta z 2009 roku i to jest album, kiedy muzycy z Arctic Monkeys zostali przejęci przez Josha Homiego i nauczył ich grać muzykę zdecydowanie taką pustynną, desert rocka trochę.
1: Ona jest mroczniejsza.
0: Mroczniejsza zdecydowanie. I co ciekawe, krytycy nie przyjęli tak bardzo tego dobrze albumu w porównaniu do ich poprzednich dwóch krążków, ale historia pokazała, że był to jednak projekt kluczowy dla ich rozwoju.
1: Tam jest w ogóle klimat tej pustyni, bo ten album częściowo był nagrywany na pustyni w Kalifornii, także stąd jest też ten klimat. To jest świetny album i wydaje mi się, że po prostu musimy go teraz przesłuchać, bo nasze gadanie wam nic nie da, jeżeli tego nie usłyszycie, także już teraz Crying Lightning.

0: Franz Ferdinand przed sekundką z kawałkiem Ulysses. Bardzo przyjemna piosenka z albumu Tonight, Franz Ferdinand.
1: Przyjemne zdecydowanie i to jest kolejny przykład zespołu, który zmienił swoje brzmienie, ale nie może w sposób rewolucyjny, tylko ewolucyjny, bo o ile na pierwszych dwóch albumach Franz Ferdinand, no to mieliśmy powrót do korzeni muzyki postpunkowej, w wydaniu bardziej takim przystępnym, no to już w kontekście ich trzeciego albumu mówimy tutaj o muzyce do potuptania nóżką, czyli
0: tak,
1: muzyka taneczna.
0: To jest bardzo dużo takiego właśnie dance rocku z elektroniką.
1: Tak.
0: Oni chyba za dużo do klubu chodzili w tamtym momencie, tak mi się wydaje.
1: Wydaje mi się, że naprawdę wtedy dużo muzyków alternatywnych, mam wrażenie, chodziło właśnie do klubów, które grywały muzykę elektroniczną.
0: No. A w ogóle taka fajna ciekawostka, bo ja tego nie widziałam, ale potem przesłałam sobie wczoraj ten album w całości i to zauważyłam, że ten album Tonight przedstawia po prostu imprezę, od początku imprezy aż do poranka po imprezie. Jeżeli przesłuchacie sobie wszystko po kolei, to jest taka jedna spójna historia.
1: Przyznam, że nie zauważyłem tego. Jak zawsze, audycja z roku na rok bawi i uczy.
0: No widzicie.
1: W każdy wieczór. Drodzy słuchacze, ruszamy dalej. Klimaty, nie wiem czy taneczne,
0: podobne.
1: Ale podobne w tym sensie, że mówimy tutaj o indie rocku i na pewno bardzo przyjemnym. Bombay Bicycle Club, kawałek będzie nazywał się Evening Morning. Znowu ta podróż trochę, może nie wiem czy to jest tytuł nawiązujący do imprezy, ale znowu od wieczora do poranka.
0: To jest też bardzo fajny album i tam jest dużo ciekawych elementów, także It's Always Like This też jest bardzo fajną piosenką z tego właśnie albumu I Had The Blues But I Shook Them Loose. I ten album w ogóle powstał, jak ci muzycy mieli po 19 i 20 lat, więc oni byli bardzo, bardzo młodzi. Tak, i to był ich właśnie debiutancki album. Tu jest taki indie rock połączony z folkiem, trochę math rocka tutaj też jest, jak zaraz usłyszycie, ale jest to bardzo ciekawe połączenie i naprawdę przyjemne, zwłaszcza na taki letni wieczór.
1: No to pora na przyjemności. Evening Morning od Bombay Bicycle Club.

0: No to teraz mieliśmy naprawdę gruby powrót do przeszłości, bo do roku 1901. Kawałek 1901 od zespołu Phoenix za nami. To kolejny utwór, który no jest skrojony pod wakacje i lato. Przepraszam cię, Agnieszka, ale jakoś się skupiłem.
1: Mikrofonu. Proszę bardzo.
0: To co tam chciałaś powiedzieć?
1: 1901 pochodzi z albumu Wolfgang Amadeus Phoenix. I jest to generalnie bardzo ważny album, bo zdobył on też nagrodę Grammy dla najlepszego albumu alternatywnego. Uwaga, uwaga. Jest to ich największy przebój, tak naprawdę. Oni pochodzą w ogóle z Francji. No i tytuł odnosi się do takiej nostalgicznej wizji Paryża z początku XX wieku.
0: Z okresu Belle Époque, jak to
1: tak,
0: się mawia.
1: Tak.
0: To musiało być naprawdę wspaniałe miejsce, nie to co Paryż aktualnie chyba.
1: Tak. To dobra, piosenka w ogóle pojawia się tutaj w wielu filmach, reklamach, w grach. To jest taki przyjemny kawałek, że szczerze to chce się na przykład iść na spacer.
0: To prawda. I chyba też mi się chce za chwilę iść na spacer, ale musimy jeszcze dograć. Pół godziny nam zostało do godziny 20. Drodzy słuchacze, jedziemy dalej. Następna formacja, no na pewno ją znacie, Paramore. Pojawi się na naszej antenie. Kawałek Ignorance. To Brand New Eyes.
1: Jeden, moim zdaniem, z najlepszych rzeczy, która powstała w 2009 roku. Właśnie ten album Brand New Eyes. Pierwszy singiel w ogóle z tego albumu, Ignorance, i on, tam jest ten taki charakterystyczny teledysk, jak ona śpiewa do żarówki i coś tam, oni są w takiej małej klitce. Cudowna piosenka, brzmienie cięższe niż na ich poprzednim albumie Riot, także wydaje mi się, że to się stało już klasykiem i większość z was pewnie to słyszała.
0: To jest kawałek swoją drogą o efekcie plotkarstwa tak zwanego, więc może sprawdzimy sobie ten numer Ignorance, Paramore już teraz.

0: Zespół, który możecie kojarzyć z naszej anteny, Biffy Clyro, przed sekundą z kawałkiem Many of Horror. Album Only Revolutions.
1: Jest zawsze czytałem chyba ten tytuł jako Man of Honor, ale to chyba taka, o to chodziło w tej grze słownej, powiedzmy.
0: Co, ty ja źle przeczytałam?
1: Nie, dobrze przeczytałaś, Jezu, to ja, bo ja mówisz.
0: Ja mam oczopląs, kochani, i się straszyłam, że źle przeczytałam.
1: Tak, mała dawka z gaslightowania cię.
0: Jezus Maria, nie strasz mnie, bo tu na zawał, zaraz umrę, sam będziesz prowadził. Największy przebój Biffy Clyro chyba tak naprawdę. I piosenka stała się takim właśnie światowym hitem dzięki wykonaniu, on się nazywał Matt Cardle w brytyjskim X Factorze.
1: Tak.
0: Tak, i ta piosenka była tam wykonana i wtedy było boom wielkie.
1: Wielki boom. Później jeszcze, z tego co pamiętam, był ten numer wykorzystany w kilku ścieżkach dźwiękowych.
0: Tak.
1: No i wielu recenzentów określiło ten numer jako perfekcyjną rockową balladę. Czy to prawda? Możliwe. Only Revolutions to jest album, w ogóle gdy go pisali, to muzycy w wywiadach wspominali, że w ramach tego albumu napisali najcięższe riffy. Wydaje mi się, że troszeczkę przesadzili z tym.
0: Że to są najcięższe riffy?
1: I w wykonaniu.
0: Yo.
1: No. Znaczy, powiem tak, no, możemy się śmiać. No, album naprawdę świetny, jakich w ogóle
0: nie,
1: kawałek,
0: fajny,
1: ale,
0: fajny.
1: Ale z tymi riffami troszeczkę przegięli. A właśnie przy
0: to
1: muzyce cięższej,
0: no,
1: to za chwilę będą takie klimaty. Three Days Grace, kawałek The Good Life z płyty Life Starts Now. W ogóle o albumie może zacznę na początek, bo okładka jest bardzo ciekawa. A dlaczego? Bo polski grafik ją przygotował.
0: To tego nie wiedziałam.
1: Tak, który nazywa się Adrian Knopik, z tego co widzę. No i jak sobie sprawdziłem jego CV grafik, no to większość to są w ogóle pod marketing.
0: A, okej.
1: Okay. A grafika...
0: To, a to jeżeli, ciekawe.
1: Bardzo ciekawa, a jeżeli chodzi o tą zaprezentowaną okładkę, no to jest naprawdę świetne. Jak i w ogóle generalnie cały album jest muzycznie naprawdę dobry.
0: The Good Life to w ogóle jedna z najbardziej optymistycznych chyba piosenek w dorobku tego zespołu. I warto jej naprawdę...

0: No i przeczołgaliśmy się do momentu, aż poleciało Crawl od zespołu Breaking Benjamin na 982 FM w audycji z roku na rok. Ciężar.
1: O, ciężar, no bo cały ten album Dear Agony jest taki właśnie jest agonalny, że leżysz po prostu i słuchasz tego, jak nie chce ci się wstawać chyba.
0: Powiedział, że chce się spać, ale znowu ten żart się pojawił, niesmaczny. No drodzy słuchacze, no album naprawdę świetny, jeżeli chodzi o metal alternatywny, jeżeli chodzi o trochę post-grunge'u. Mhm. Same w dobroci powiedział.
1: Tak, to był też dobra informacja, bo to był pierwszy album Breaking Benjamin, który był nagrany całkowicie na trzeźwo. Uwaga. Ale ty się nie śmiej, bo on był na odwyku i to było już naprawdę bardzo poważne. On był bardzo mocno uzależniony od alkoholu. I wtedy już przestał pić, także chyba myślał trzeźwiej, to
0: słuchaj,
1: na pewno.
0: Agnieszka, może o tym już skończmy, przejdźmy do następnej formy.
1: No to są ważne
0: jest
1: rzeczy.
0: Powrót. Teraz też będzie ważna rzecz.
1: To ja się poprawię.
0: Alice in Chains, już za chwilę kawałek Check My Brain z płyty Black Gives Way to Blue. Ja bym coś powiedział teraz o Alice in Chains, ale może oddam głos Agnieszce.
1: No mów.
0: Nie, no ja nic nie będę mówił już. Powiedz ty, bo ty jesteś ekspertką.
1: To jest pierwszy wielki singiel tak naprawdę do Alice in Chains po śmierci Layna Staleya. Po ilu latach? 7?
0: 2002 chyba.
1: 7 latach, tak. I to jest pierwszy album z Williamem Duvalem jako współwokalistą. Jerry Cantrell nadal tam śpiewa. Napisał też on tutaj tekst po przeprowadzce z Los Angeles do Seattle, bo właśnie wrócili wtedy do Seattle i piosenka opowiada o tej takiej zmianie stylu życia i o tym powrocie do korzeni. Ale to ma taki mocarny riff na początku, że Kuba, puszczaj to po prostu, już przestanę gadać.
0: Dobra, to ja już puszczam po prostu.

0: Marilyn Manson, Black and White. Jakiś czas go nie było. The High End of Low. Jedna z najbardziej takich właśnie emocjonalnych kompozycji chyba.
1: Ja jeżeli sobie teraz myślę właśnie, kiedy ostatnio go graliśmy.
0: Dawno temu.
1: Chyba jak omawialiśmy 2001, drugi rok, coś takiego, te okolice. No, powrót do naszej audycji zdecydowanie, jak mówiłaś, płyta The High End of Low. No, jak życie Marilyna Mansona pokazało, to było tak właściwie początek bycia Low.
0: Bo to było, płyta ta powstała od razu po tym ich burzliwym rozstaniu z Evan Rachel Wood. I tutaj było naprawdę, te teksty są wyjątkowo osobiste i one są pełne gniewu, takiej złości, goryczy. To
1: znaczy
0: wszystko...
1: złości było zawsze dużo o Mansona.
0: Nie, może ale to jest innej złości. Taki... To jest taka złość osobista.
1: Osobista,
0: po
1: emocjonalna.
0: Związku...
1: Tam to było bardziej taka ironiczna może.
0: To była, wcześniej to była chyba złość na to, co dzieje się w państwie, co dzieje się na świecie, tak, dookoła, a tutaj jest taki bardziej osobisty ten album. Bardzo dużo industrial rocka z mrokiem. Trochę metalu w tym też oczywiście jest, no bo to jednak Marilyn Manson, ale jest to nadal w tej formie alternatywnej. No i Black and White pokazuje te takie bardziej melancholijne tak naprawdę oblicze Mansona, czego raczej dużo osób się nie spodziewa. Na tym albumie też jest kilka piosenek, które są dość zastanawiające, jeżeli przeczytacie tekst, to oczywiście, jak to Marilyn Manson ma w zwyczaju, ale są
1: trochę
0: też takie...
1: kontrowersyjne.
0: Oczywiście, że tak, ale są też piosenki, które naprawdę są bardzo przyjemne, spokojne i melodyjne. Ale nam się już kończy czas. Także...
1: Jeszcze jedna formacja za chwilę się pojawi.
0: Właśnie.
1: Z kategorii, ale żeście ekipę zmontowali, bo mówimy tutaj o supergrupie The Dead Weather. Przypominamy, to jest formacja, w której skład wchodzi oczywiście Jack White, Alison Mosshart, Dean Ferlita oraz Jack Lawrence. W ogóle co ciekawe, to jest formacja, w której Jack White jest przede wszystkim perkusistą, a nie wokalistą.
0: Mhm.
1: To jest właśnie fascynująca sprawa. Sam sobie wybrał, że chciałby grać właściwie na perce, co jest według mnie bardzo ciekawe.
0: I nawet nie na gitarze, tylko na perkusji. Jeden chyba z najbardziej eksperymentalnych nagrań w jego katalogu, tak mi się wydaje.
1: Tak, to zgadzam
0: się. Brzmi to świetnie, wybraliśmy kawałek I Cut Like Buffalo, właśnie
1: z płyty Horhound.
0: Jest to świetne, a my musimy się powoli zbierać, moi drodzy, także dziękujemy wam za rok 2009. Przed mikrofonem był Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Minęła godzina 20, mamy więc środowy wieczór i rozpoczynamy cotygodniowy program Hot Lap, a więc... Chciałem powiedzieć, że po prostu antena naszego radia zamienia się w małe podsumowanie tego, co działo się w ostatnich tygodniach w świecie motorsportu. Ja nazywam się Bartłomiej Płoszaj, a razem ze mną jest...
2: Damian Siodłowski.
1: Witamy was bardzo serdecznie po raz kolejny. No i bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy audycję i mamy dla państwa bieżące wiadomości, a więc ciekawostki z ostatnich dni w motorsporcie.
0: Motorsportowe newsy.
1: Zmieniamy kalendarz nie tylko w Formule 1, ale także i w WEC-u, ponieważ i tutaj doszło do zmian poszczególnych wyścigów. Zaczniemy natomiast od wspomnianego przeze mnie WEC-a, ponieważ po raz pierwszy kierowcy będą ścigać się w Barcelonie.
2: Zgadza się. FIA oficjalnie potwierdza zmianę kalendarza w serii WEC. Organizatorzy potwierdzili, że z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie dwie ostatnie rundy sezonu nie odbędą się w Katarze i Bahrajnie. Wiedzieliśmy to już wcześniej, te informacje były podawane. Zastąpią je natomiast wyścigi w Barcelonie oraz na Monzy we Włoszech. Szef WEC, Frédéric Laquen, przez wiele tygodni liczył na możliwość rozegrania zawodów w krajach Zatoki Perskiej. Wszyscy tak naprawdę na to liczyliśmy, ponieważ są to wyścigi o wiele dłuższe niż podstawowy dystans, mianowicie były to kolejne wyścigi 8 oraz 10 godzinne. Ostatecznie względy bezpieczeństwa oraz kwestie logistyczne zmusiły ich do podjęcia decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zespoły, producenci i FIA mogły przygotować transport sprzętu oraz personelu.
1: No właśnie, tak jak wspominałeś, zespoły muszą się przygotować do transportu, kibice prawdopodobnie będą musieli przygotować się do innych godzin, jeśli chodzi o oglądanie swoich ulubionych kierowców, a co to będzie oznaczać dla zespołów, ponieważ mamy m.in. zmiany w punktacji oraz oczywiście zmiany w torach.
2: Tak naprawdę teraz w ramach tego zaktualizowanego kalendarza WEC odbędzie po raz pierwszy swoją wizytę, będzie miał w Hiszpanii. Będzie to 6-godzinny wyścig w Barcelonie na torze Barcelona de Catalunya, zaplanowany na 18 października, tydzień przed odwołanym już 1812 km w Katarze. Będzie to pierwszy raz, kiedy ta seria wyścigowa będzie się ścigać na tym obiekcie w Barcelonie. No, więc są to pozytywne informacje, że udało się znaleźć zastępstwo, a sezon tegoroczny sezon zakończymy we Włoszech. W 6-godzinnym wyścigu na Monzy odbędzie się to 8 listopada. No, Monza już wcześniej miała tak naprawdę swój wyścig, to było wcześniej Grand Prix Włoch, jeżeli chodzi o długi dystans. Monza gościła ten wyścig 3 razy. Było to w latach 2021-2023, zanim właśnie Imola przejęła tą rolę włoskiej rundy.
1: Jeśli chodzi o poszczególne zespoły, tutaj powinniśmy się skłonić do zespołu Toyoty, ponieważ oni w Bahrajnie przez ostatnie 9 lat triumfowali nieprzerwanie, no i im z pewnością ta zmiana nie leży.
2: Zgadza się, oni w szczególności w tym roku mają ciężki sezon, więc zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyniknie. No to jest w tym momencie wróżenie z fusów, tak jak wcześniej mówiliśmy, tor w Barcelonie będzie dopiero pierwszy raz tak naprawdę w tej serii, więc zespoły też jednak wchodzą w coś nowego. Wiemy natomiast na podstawie innych serii, że tor w Barcelonie jest bardzo techniczny, więc niektórym zespołom może to bardziej leżeć, tak jak właśnie wymienionej Toyocie, czy też w mojej opinii Peugeotowi.
1: Przechodzimy teraz płynnie do Formuły 1 Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Zmiana całego wyścigu, nazwa całego wyścigu nie ulega zmianie, natomiast tor w Malezji będzie tym, który wyłoni nam zwycięzcę tego Grand Prix. Pierwszy chyba taki fakt plusowy, nazwijmy to, brak problemów z temperaturami, ponieważ pamiętamy chociażby Grand Prix w Bahrajnie 2005, gdzie rekordowe temperatury towarzyszyły wszystkim kierowcom. Nie mówię, że w Malezji będzie dużo chłodniej, natomiast no, myślę, że będzie się kierowcom rywalizowało troszeczkę łatwiej.
2: Zgadza się, jest to jednak ciężki obiekt. Wiemy, że jest tam dużo prostych. W tym roku Formuła 1 ma niestety problem z mocą na prostych, tak jak pokazał to ubiegłotygodniowy wyścig na Spa, więc tutaj może być ciekawie. Tak naprawdę po odpadnięciu kwietniowych wizyt w Arabii Saudyjskiej i Bahrajnie harmonogram Formuły 1 skrócił się dość mocno, ponieważ do 22 wyścigów, a jak donoszą media, a także dziennikarze. 21-22 wyścigi to tak naprawdę minimum, jakie może występować w tym sezonie, ponieważ umowy podpisane, umowy telewizyjne i transmisyjne podpisane przez niektóre stacje, jeżeli byłoby mniej wyścigów niż ten 21 lub 22, to tak naprawdę Formuła 1 musiałaby zwrócić naprawdę gigantyczne koszta wszystkim stacjom, z którymi podpisały te umowy, więc tutaj ta niepewność co do tego została rozwiązana dzięki temu, że mamy ten następny tor. Wiemy też, że Bahrain bardzo, bardzo próbował znaleźć jakiegoś zastępcę, a także próbował tak naprawdę nakłonić Formułę 1 do tego, żeby wyścig odbywał się jednak u nich w kraju. No, udało się, znalazł się bardzo fajny tor w Malezji. Sepang International Circuit jest bardzo dobrze wspominany przez kibiców. Tak naprawdę był on w kalendarzu obecny przez wiele, wiele lat. Także jest to bardzo dobry powrót. Tor był... Grand Prix Malezji był rozgrywany od 1999 do 2017 roku, a runda ta będzie rozgrywana pomiędzy Grand Prix Azerbejdżanu i Grand Prix Singapuru, więc będzie to tak zwany triple header. Pierwszy raz w historii natomiast Formuła 1 będzie miała szansę na bardzo napakowany kalendarz, ponieważ będzie szansa na 3 triple headery pod rząd. Zaczęłyby się one kolejno właśnie w Azerbejdżanie, później byłaby Malezja, Singapur, tydzień przerwy, Austin w USA, Meksyk, Brazylia i na koniec Las Vegas, Katar i Abu Dhabi, o ile dwie ostatnie rundy nie zostaną odwołane oczywiście.
1: No właśnie, te zmiany mogą sięgać jeszcze kolejnych, tak jak wspominałeś, nie wiadomo co z Abu Dhabi, Katarem. Wiemy, że w kalendarzu nie będzie Bahrajnu, a także Arabii Saudyjskiej. Jeszcze krótko o tym, co może nam pokazać Malezja. Jeśli chodzi o aktualną stawkę, 11 kierowców jeździło na tym torze w czasach Formuły 1, ponieważ przypominamy, że po raz ostatni gościli tam w 2017 roku. Ostatnim zwycięzcą jest Max Verstappen, drugie miejsce Lewis Hamilton. Patrząc na te ostatnie wyniki dwóch kierowców, nie zdziwiłbym się, jeśli po tym powrocie podium mogłoby wyglądać nie tak samo, ale podobnie.
2: Zgadza się. Hamilton odzyskał troszeczkę jednak tej swojej formy w tym sezonie. Ferrari również odżyło. Może jednak jak w niedalekiej przyszłości będziemy mówić, McLaren wrócił troszeczkę do życia i znowu stał się poważnym zagrożeniem dla Ferrari. Jednak zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Na pewno będzie to fascynująca rywalizacja, ponieważ ten tor zawsze przynosił bardzo dużo emocji kibicom i jest, tak jak zawsze powtarzam, bardzo dobrze wspominany przez resztę kibiców.
1: Przed przerwą o Formule 1 skończyliśmy, natomiast wrócimy do królowej motorsportu. Po krótkiej przerwie muzycznej zapowiemy, a tak naprawdę powiemy Państwu, co działo się na Węgrzech, na torze Hungaroring, gdzie mogliśmy zobaczyć naprawdę dobre ściganie. Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do Państwa odbiorników Hot Lap na 98,2 FM i przechodzimy oczywiście do segmentu o nazwie
0: Ostatni wyścig F1.
1: No i rozpoczniemy go od treningów. Szybko omówimy sobie, co działo się przed samym wyścigiem, przed tym creme de la creme, tym, na co czekają wszyscy kibice. Pierwszy trening, czyli ponownie czas dla młodych kierowców, którzy nie mieli szansy jeszcze przed dużą publicznością zadebiutować w swoich zespołach, ale mieliśmy także małe problemy doświadczonych, chociażby Charlesa Leclerca czy Lance'a Strolla.
2: Zgadza się. W pierwszym treningu był czas dla młodych kierowców w Mercedesie, w bolidzie Kimiego Antonelliego. Mogliśmy obserwować Federico Vestiego. W McLarenie pojawił się Leonardo Fornaloni zamiast Oscara Piastriego. W Cadillacu Colton Herta zastąpił Valtteriego Bottasa, a za kierownicą Haasa mogliśmy zobaczyć Rio Hirakawę zamiast Olego Bermana. Było parę wycieczek poza tor, w szczególności jeżeli chodzi o kierowców Williamsa, a Aston Martin w końcu testował swoje poprawki. Przywiózł aż 16 poprawek w różnych obszarach bolidu, więc tutaj mogliśmy zobaczyć, jak dobrze sobie poradzi już ten wzmocniony Aston Martin. Lance Stroll jednak dość szybko mógł nabroić, ponieważ jego zawieszenie po prostu pękło między zakrętami numer 1, numer 2 i numer 3. Obrócił się blisko bandy, na szczęście nie rozbił bolidu i to była tak naprawdę ta jedna z najważniejszych rzeczy, która się działa podczas tego treningu. Najszybszy był czas Leclerc, który pod koniec sesji doznał małej awarii. Na szczęście stało się to pod koniec okrążenia i dał radę doczołgać się do alei serwisowej.
1: Wspomniałeś właśnie o Astonie Martinie i o tych zmianach, które przyszykowali mechanicy właśnie tego zespołu, co się potem okazało chyba strzał w dziesiątkę, patrząc na wyniki kwalifikacyjne. Natomiast do tego przejdziemy zaraz, ponieważ jeszcze mamy przed nami dwa treningi. O drugim powiemy sobie króciutko, ponieważ był on z pewnością mniej emocjonujący od tego, co widzieliśmy wcześniej, co było nieco dziwne, ponieważ już wtedy na torze mieliśmy wszystkich etatowych kierowców Formuły 1, oprócz oczywiście Lance'a Strolla.
2: Zgadza się, druga sesja była raczej bardziej spokojna. Jeszcze przed rozpoczęciem właśnie dowiedzieliśmy się, że Lance'a Strolla tak naprawdę nie będzie, ponieważ ekipa próbuje naprawić jego bolid. Pracy swoim mechanikom dołożył Franco Colapinto. Argentyńczyk był jedynym kierowcą, który spowodował wypadek tego dnia. Stało się to w ostatnim zakręcie toru. Bolid Alpin mocno zarzuciło na wyjściu z łuku i Argentyńczyk tak naprawdę był tylko i wyłącznie pasażerem w swoim samochodzie. Na szczęście rozbił tylko i wyłącznie tylną część swojego bolidu, więc nic poważnego się nie stało, a najszybszy w tej sesji był Lewis Hamilton.
1: No i w trzeciej sesji, w trzecim treningu wygrał już Lando Norris. Ostatni trening przed kwalifikacjami zapowiadał dla niego chyba dobry start w głównym wyścigu Grand Prix Węgier.
2: Zgadza się. Przed trzecią sesją treningową dowiedzieliśmy się, że kierowcy mają tak naprawdę bardzo duży problem z wymienionym asfaltem, w szczególności w pierwszym oraz ostatnim zakręcie na torze. Dowiedzieliśmy się również, że Arvid Lindblad straci bardzo dużą część swojego treningu numer 3, ponieważ trzeba było wymienić mu jednostkę napędową. Udało się go wypuścić jeszcze na parę ostatnich minut. Aston mógł w końcu tak naprawdę przetestować, jak działają ich poprawki na dwóch bolidach, ponieważ w końcu udało się pojeździć obydwoma. Zespół znalazł parę części zapasowych, więc udało się dobrze poskładać bolid Lance'a Strolla. Po paru minutach tak naprawdę od rozpoczęcia sesji ponownie w tym sezonie popsuł się Cadillac. Sergio Perez zgłaszał, że stracił moc w silniku, a kamery pokazywały pożar tylnych hamulców. Jest to już kolejny raz, kiedy te hamulce w Cadillacu się psują, więc widać, że jest to obszar w tym bolidzie jednak, przy którym zespół z Ameryki musi jeszcze trochę popracować. Najszybszy w tej sesji był natomiast Lando Norris, który w końcu pokazał, że on też może być szybki. Trzeba pamiętać, że McLaren w tym na to Grand Prix przywiózł w końcu swoje tylne skrzydło, tak zwaną Macarenę, więc mają to samo co właśnie na przykład Ferrari i jak widać są tego efekty, byli bardzo szybcy.
1: szybko jeździli kierowcy McLarena i my szybko przebrniemy przez kwalifikacje. W pierwszej części jedno chyba główne zaskoczenie, a więc Alonso, który awansował do drugiej części kwalifikacji. Pierwszy raz w sezonie Aston Martin zadebiutował właśnie w Q2, co też może zwiastować nam, że trafili ze zmianami właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, mechanicy. Druga część natomiast była bardzo spokojna, a w trzeciej doszło do niemałych zaskoczeń, ponieważ mieliśmy chociażby dwa McLareny na pierwszych trzech stopniach przed startem. Norris na pole position, Charles Leclerc drugi, a Oscar Piastri trzeci. Były również kary dla chociażby Lewisa Hamiltona czy Kimiego Antonelliego.
2: Zgadza się. Generalnie walka o pole position była dość zacięta. Lando Norris wywalczył ją przed Lewisem Hamiltonem zaledwie o 12 tysięcznych sekundy, więc naprawdę była to minimalna odległość, jeżeli o to chodzi. Sama końcówka Q3 była bardzo ciekawa, ponieważ Max Verstappen obrócił się w ostatnim zakręcie, utrudniając przejazd kierowcom Mercedesa. Lewis Hamilton z kolei przyblokował Oscara Piastriego, a Antonelli znalazł się pod lupą sędziów za możliwe zignorowanie żółtej flagi. I to właśnie te incydenty spowodowały, że Lewis Hamilton oraz Kimi Antonelli dostali przesunięcia, kary przesunięcia na starcie o 3 pola startowe, więc utracili swoje tak naprawdę dobre pozycje, ponieważ skończyli kolejno na drugim miejscu oraz czwartym, startowali później z 5 oraz 7. I tak wyglądały właśnie kwalifikacje. Najszybszy był Lando Norris.
1: Wiem, że już kilka dni minęło od startu na Węgrzech. My natomiast podtrzymamy Państwa w małej niepewności. Krótki utwór na antenie Akademickiego Radia Centrum przed Państwem, a my po nim podsumujemy to, co działo się w wyścigu głównym.
0: Hot Lap. Nowość. Radio Centrum.

0: Hot Lap.
1: Wracamy z emocjami związanymi z motorsportem na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i przechodzimy do Formuły 1, a dokładniej Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Damian, co się działo na starcie? Bo wiemy, że właśnie na tych pierwszych metrach dzieje się najwięcej i tutaj nie było inaczej.
2: Zgadza się. Start był całkiem ciekawy, ponieważ Norris pomimo utrzymania prowadzenia po starcie, to już tak naprawdę w drugim zakręcie popełnił błąd, wyjeżdżając szeroko z toru, próbując obronić się przed Oscarem Piastrim. On natomiast zachował tą linię wyścigową, więc objął szybko prowadzenie i bardzo dobrze kontrolował tempo rywalizacji. Więc tutaj dobrze to wyglądało. Australijczyk nie budował jakiejś dużej przewagi, ale jednocześnie skutecznie odpierał próby zbliżania się kolegi z zespołu. Problemy za to bardzo duże nawet na starcie ponownie miał George Russell, który to popełnił błąd na starcie. Jego bolid był w takim trybie, jakim jest anti-stall. Nie mógł on ruszyć. Od razu po starcie tak naprawdę spadł na bardzo niską pozycję. Było to w pobliżu pozycji numer 20, około 19 bodajże. Także on przez cały wyścig musiał się na nowo przebijać jednak do tej czołówki. To był znowu jego błąd. Niekoniecznie dobrze sobie poradził na tym starcie. Widać, że ten samochód troszeczkę mu nie leży i że jakoś nie może sobie do końca z tym wszystkim poradzić, z tym zarządzaniem energią, jeżeli chodzi o jego Mercedesa. Więc tak mniej więcej wyglądał start tego właśnie wyścigu.
1: No i kibicom mogły się przypomnieć czasy sezonu 2021, a więc walka pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem, która była naprawdę zażarta, jeśli chodzi o to Grand Prix.
2: Zgadza się, panowie tak naprawdę przez cały dystans wyścigu walczyli ze sobą o pozycję. Max Verstappen końcowo zajął drugą pozycję, wywalczył ją tak naprawdę. Radził sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o swój samochód, prezentował wręcz nadstan, jeżeli chodzi o tempo. Było ono bardzo solidne. Efektownie wyprzedził Lewisa Hamiltona w pierwszym zakręcie. Z zaskoczenia tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał, obok niego on jechał za Liamem Lawsonem z RB Racing, więc tutaj zaskoczył bardzo mocno, ponieważ wyprzedził tak naprawdę jeszcze z poprzedniego samochodu, no już nie wypuścił tego, tak, przez praktycznie cały dystans wyścigu później się już tylko i wyłącznie bronił przed Hamiltonem. Hamilton jednak troszeczkę z gorszym tempem tutaj, jeżeli o to chodzi, ale naprawdę bardzo dobrze to wyglądało, walka była bardzo, bardzo efektowna. No a Verstappen właśnie ponownie udowadnia, że jednak cztery tytuły nie wzięły się z kapelusza i dalej jest topowym kierowcą, jeżeli chodzi o całą stawkę Formuły 1.
1: Były emocje, było wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej, natomiast były też problemy i o tych problemach też chciałbym powiedzieć, a mianowicie niebieskie flagi, które nie wyświetlały się kierowcom w momentach, kiedy powinny.
2: Zgadza się, był problem, jeżeli chodzi o automatyczne pokazywanie, automatyczny system pokazywania niebieskich flag dublowanym kierowcom. Trzeba było to robić ręcznie, wielu kierowców miało z tym problemy. Nawet stało się coś wręcz, można powiedzieć, kuriozalnego, ponieważ Lando Norris, który przewodził tak naprawdę wyścigowi, jechał jako pierwszy, widział na swojej kierownicy wyskakującą niebieską flagę, więc tutaj widać było, że coś zawodzi i doszło tak naprawdę też do mocno kuriozalnej sytuacji. Carlos Sainz walczył z samochodem przed nim, próbował go wyprzedzić. Do tej walki dojechał Oscar Piastri, który w tamtym momencie zajmował drugą pozycję na torze. No, a Carlos Sainz go nie chciał przepuścić. Nie wiedział, że ma niebieską flagę, nie wiedział, że musi ustąpić temu samochodowi. Była tam mała potyczka między nimi, też doszło do kontaktu, więc tak naprawdę Piastri bardzo dużo stracił, ponieważ gdyby ukończył ten wyścig, którego jednak nie ukończył, bo na 14 okrążeń przed końcem w jego samochodzie doszło do awarii skrzyni biegów i no to jednak oznaczało koniec walki o zwycięstwo, bo on dalej się o nie bił. to tak naprawdę stracił cały impet, który miał po wyjeździe z alei serwisowej i nie mógł już gonić Lando Norrisa po tej sytuacji, więc tutaj bardzo, bardzo złe zachowanie Carlosa Sainza, dostał też bardzo niską karę, dostał karę tylko 5 sekund, więc tak naprawdę tu jest bardzo mały wymiar kary, jeżeli o to chodzi, bo dosłownie zablokował osobę, która walczyła o zwycięstwo w wyścigu, więc to była następna taka bardzo mocno kuriozalna sytuacja, ale no były bardzo mocne problemy, jeżeli chodzi o te niebieskie flagi na przestrzeni całego wyścigu w różnych bolidach. Tak jak mówię, nawet liderowi wyścigu przytrafiały się przypadkowe niebieskie flagi, że tak to ujmę.
1: Nie udało się Oscarowi Piastriemu powalczyć o końcowy triumf. Udało się to jednak jego drużynowemu koledze, a więc Lando Norris, który po raz pierwszy w historii McLarena jako mistrz wygrywa wyścig z jedynką na bolidzie. To też na pewno pokazuje, że Lando Norris umie się ścigać i rzeczywiście może to pójść dalej, jeśli chodzi o kolejne Grand Prix, jeśli chodzi o wyścigi w Holandii czy we Włoszech, że tam rzeczywiście będzie on stanowił trudności innym kierowcom. Drugie miejsce Max Verstappen i trzecie Kimi Antonelli. Jeśli chodzi o to podium, mamy zaskoczenia, czy jednak jeszcze przed startem powiedziałbyś, że tak może to wyglądać?
2: Jestem troszeczkę zdziwiony, jeżeli chodzi o formę Ferrari. Oni tutaj niestety zaliczyli bardzo, bardzo nieudany weekend. Byli tak naprawdę przed startem wyścigu byli faworytami do wygrania, nawet do zaliczenia 1-2 na podium. Błędne decyzje strategiczne, duża degradacja opon sprawiły, że jednak Scuderia nie była w stanie włączyć się do walki o zwycięstwo. Dodatkowo Lewis Hamilton otrzymał karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, przez co spadł na sam koniec za Charlesa Leclerca. Dostał karę 5 sekund, przekroczył o jedną setną kilometra przekroczył prędkość w alei serwisowej. Niestety, jeżeli chodzi o regulamin, on jest tutaj niezaprzeczalny i tylko każdy najmniejszy odchył tak naprawdę powoduje to, że kierowca dostaje karę, więc tutaj Lewis Hamilton tak naprawdę popełnił błąd i właśnie stało się tak, że spadł na o wiele niższą pozycję. Tutaj tak naprawdę Ferrari bardzo, bardzo źle podeszło do tego weekendu. No i stało się to, co się stało. McLaren pozytywnie zaskoczył. Gdyby nie awaria skrzyni biegów w bolidzie Oscara Piastriego, to na spokoju mogliby mieć dwie pierwsze pozycje.
1: Drugi raz rzędu Brytyjczyk popełnia ten sam błąd. Małostkowość, jeśli chodzi o FIA, czyli po prostu czepianie się o szczegóły, czy rzeczywiście w sporcie, jakim jest Formuła 1, trzeba zwracać uwagi nawet na takie najmniejsze odchyły?
2: Właśnie, można niby powiedzieć, że ta małostkowość, ale regulamin od czegoś jest, tak? Mamy powiedziane, że w alei serwisowej ma być 80 na godzinę, to ma być 80 na godzinę. Nie możemy pozwalać, żeby 80,1 było w porządku, bo później by było, no dobrze, ale ja miałem 80,2, to czemu mi też nie pozwolono? Więc bardzo dobrze, no jechał za szybko, to jechał za szybko, otrzymał karę zasłużoną, bo właśnie tak się stało. Nie możemy tutaj mówić, że stało się to jakby przez przypadek, no wszyscy wiedzą, że istnieje taki zapis. Mógł być to problem limitera, być może, albo właśnie za późno wrzuconego tego limitera. Tutaj tego nie wiemy. Wiemy za to właśnie, że otrzymał tą karę, no i spadł niżej za swojego zespołowego kolegę.
1: Byłbyś bardzo rygorystycznym policjantem, jakbyś mierzył radarami prędkości innych aut na lubelskich chociażby naszych drogach. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, czy tam, powiedz mi, Damian, doszło do jakichś dużych zmian poszczególnych kierowców czy zespołów?
2: Tak naprawdę nie doszło do dużej różnicy ani żadnego przeskoku. Kimi Antonelli dalej niezmiennie jest liderem kwalifikacji z 219 punktów. Lewis Hamilton zaraz za nim 169 punktów. George Russell niestety z bardzo dalej z dużą stratą do swojego kolegi, zespołowego kolegi, mając punktów 160. Zaraz za nim Charles Leclerc 138, Lando Norris 128 punktów. Szósty Max Verstappen, który bardzo dobrze sobie radzi, 109 punktów, Oscar Piastri 92 punkty, Isaac Adjar 92 punkty, Liam Lawson na 9 miejscu 43 i na 10 miejscu Pierre Gasly punktów 42.
1: Czyli jak na razie podium, a nawet i cała piątka jest niemal zdetronizowana przez kierowców brytyjskich, a jak to, powiedz nam szybko, wygląda wśród poszczególnych zespołów?
2: Mercedes dalej przewodzi kwalifikacji generalnej, 379 punktów, Ferrari punktów 307 na miejscu drugim, McLaren powoli nadgania punktów 220, na czwartym miejscu Red Bull Racing 177 punktów, Racing Bulls zaraz za nimi 66 punktów i goniąca ich Alpina punktów 61.
1: No dobrze, proszę Państwa, tak wygląda sytuacja po Grand Prix Węgier, jeśli chodzi o klasyfikacje generalne i tu u kierowców, i wśród zespołów. My natomiast nie odchodzimy kompletnie po tej przerwie od tematu Formuły 1 i tego, co działo się na torze na Węgrzech, a więc Hungaroring, ponieważ będą mieli Państwo chwilkę przerwy, chwilę na odetchnienie, a my powiemy trochę o plusach, o minusach, o wnioskach i o tym, czego możemy się spodziewać w kraju Maxa Verstappena, a więc podczas kolejnego Grand Prix Holandii.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do Państwa z omawianiem Grand Prix Węgier i będą to nasze ostatnie minuty, ale nie martwcie się, nie chodzi o cały program Hot Lap, a jedynie o właśnie wyścig na torze Hungaroring. Zaczniemy sobie od plusów i można powiedzieć, że połowicznie McLaren zrobił wszystko, co mógł, ponieważ Lando Norris wygrał wyścig, Oscar Piastri go nie ukończył, a więc w 50% zrobił to, co mógł. Natomiast no, ta wygrana Lando Norrisa jest tak znacząca, że z pewnością możemy ich umieścić w tabelce plusy.
2: Zgadza się. Lando Norris odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jest to pierwsze zwycięstwo McLarena w nowej erze, a także jego pierwsze powtórne zwycięstwo na danym torze, ponieważ przed rokiem również triumfował na torze Hungaroring, więc tutaj można również do niego dopisać duży plus. Samochód sprawował się bardzo dobrze. Widać, że ich rozwój idzie w dobrą stronę, nowe skrzydło właśnie typu McLarena również bardzo dobrze wyglądało, tutaj widać dobre tempo i kwalifikacyjne i wyścigowe, bo tak naprawdę oba McLareny, gdyby nie awaria skrzyni biegów Oscara Piastriego, dojechałyby na pierwszym i drugim miejscu raczej bezproblemowo, ponieważ nie były zbytnio zagrożone, prezentowali bardzo dobre tempo wyścigowe, no i daje to tak naprawdę nadzieję na to, że po tej przerwie wakacyjnej, jak wrócimy już na tor w Holandii,

0: Chodzi o tego młodego kierowcę, no ale przejdźmy właśnie do tego Maxa Verstappena, który właśnie radzi sobie wręcz, można powiedzieć, genialnie. To, co on prezentuje w tym bolidzie, to jest po prostu majstersztyk. Widać, że ewidentnie bardziej mu pasuje, jak ma troszeczkę słabszy bolid, bo robi wynik aż nadstan, a nam przede wszystkim bardzo dobrze się to ogląda, bo jego walka z chociażby właśnie Lewisem Hamiltonem na przestrzeni całego tego wyścigu po prostu szapobano, była genialna, bardzo przyjemnie się to oglądało, więc no oby więcej, oby tylko Red Bull lepiej się rozwijał. No widać właśnie, że Max Verstappen dalej jest głodny tego wygrywania i że dalej będzie iść po więcej punktów. On też właśnie nie traci aż tak wiele punktów, no raczej szans na mistrza nie ma raczej w tym sezonie, ale no może zawalczyć o te wysokie miejsca.
1: No i ostatni kierowca, którego byśmy chcieli tutaj wymienić, natomiast z tego, co mi się wydaje, moglibyśmy go praktycznie co tydzień wymieniać w naszej tabelce plusów, a więc Kimi Antonelli, który tylko dwukrotnie podczas tego sezonu nie pojawił się na podium. Było to oczywiście podczas Grand Prix Barcelony, a dokładniej Grand Prix Katalonii, a także Silverstone i Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mimo wszystko Kimi Antonelli notuje nadal bardzo dobry sezon. Niektórzy mogli myśleć, że to jest chwilowy przebłysk formy, że potem młody Włoch może trochę przygasnąć, natomiast on nadal pokazuje, że w tym świetnym bolidzie Mercedesa radzi sobie myślę, że nadmiernie dobrze, ponieważ przed sezonem raczej nie myśleliśmy o Kimim Antonellim jako głównym zwycięzcy całego sezonu.
0: Zgadza się, widać, że Kimi bardzo dobrze odnajduje się w tej erze, widać, że rozumie ten bolid, chociażby sytuację ze startu, gdzie George Russell zrobił antistal na swoim bolidzie, tak naprawdę praktycznie nie ruszył, bo ruszył z dużym opóźnieniem, wywołał zamieszanie na tym starcie. Kimi Antonelli mówił później w cooldown roomie, że on wie, czemu to się stało, że dodał za dużo mocy, że tak naprawdę właśnie on powiedział, że George Russell zrobił błąd swój po prostu i dlatego tak się stało, więc widać, że młody Włoch się tutaj odnajduje bardzo dobrze w tym samochodzie, no i podczas takiego ścigania, więc bardzo dobrze, bo wygląda on świetnie w tym sezonie, no i zobaczymy, co jeszcze przyniesie następna część tego sezonu.
1: W pozytywach mieliśmy kierowcę McLarena i cały zespół brytyjski, oczywiście Kimi Antonelli, a więc zawodnik Mercedesa, i w minusach podobnie. Oscar Piastri, a więc zawodnik wspomnianego McLarena, największy pechowiec całego weekendu, oraz George Russell, który przy tym starcie no nie popisał się w ten weekend, i siódme miejsce właśnie w tym wyścigu to z pewnością duży smutek wśród kibiców oraz całego zespołu Mercedesa.
0: Zgadza się. Przejdźmy właśnie jeszcze do Oscara Piastriego. No, on był pechowym, ale tak naprawdę on jechał dobry wyścig. W końcu miał to tempo. Widać, że gdzieś tam jakoś odżył, chociaż troszeczkę. No, niestety ponownie traci ogromną ilość punktów. Znowu nie może gdzieś dogonić swojego kolegi zespołowego. Widać, że tutaj coś sobie nie radzi. Ewidentnie coś się nie zgadza. To nie jest ten sam stary, dobry Oscar Piastri, jeszcze sprzed roku przynajmniej, gdzie tak zacięcie walczył z Lando Norrisem. Widać, że coś tu się nie zgadza. George Russell no, zaliczył kolejny fatalny start. Znowu nie radzi sobie z bolidem, jak już mówiliśmy wcześniej. Nie radzi sobie, traci bardzo dużą ilość punktów. Nie wygląda na tego faworyta do tytułu, jak każdy obstawiał jednak przed startem tego sezonu. To on miał być tym bardziej doświadczonym kolegą z zespołu. To on miał być liderem również tego zespołu i nie możemy go jeszcze przekreślać. Mamy jeszcze całe pół sezonu, więc tak naprawdę jest to wiele sytuacji, gdzie będzie mógł jeszcze nadrobić te punkty, no ale na razie się na to aż tak dobrze nie zanosi. W mojej opinii jednak największym przegranym, a nawet osobą, która jest najbardziej na minus, jeżeli chodzi o cały ten weekend, to Carlos Sainz, który no podczas walki z Piastrim zachował się bardzo dziwnie, w ogóle nie zwracał uwagi na to, co się dzieje dookoła jego bolidu, no bo ominął przy okazji 8 wyświetlaczy, na których były pokazywane niebieskie flagi. Dobrze, jemu się może one nie wyświetliły, ale powinien zobaczyć, że jednak za nim znajduje się ten McLaren. W wywiadach mówił, że był zajęty walką. No ale tutaj widać niekonsekwencje w tym, co on mówi. Oscar Piastri pierwszy raz od dawna tak naprawdę na radiu wybuchł do swojego inżyniera. Dawno tego nie słyszeliśmy, jeżeli chodzi o wyścigi Formuły 1, więc tutaj stało się wręcz właśnie coś dziwnego. No i Carlos Sainz nawet nie chciał po wyścigu przeprosić,

0: Oscara Piastriego, bo twierdził, że to tylko wyścigi. No i tu jest ta niekonsekwencja. On jednak za każdym razem, kiedy jemu coś się dzieje, to prosi o jakieś przeprosiny, o jakąś rekompensatę. Widać, że ten sezon nie układa się po myśli Carlosa Sainza, jednak Williams miał być o wiele wyżej, a walczą tak naprawdę o możliwość wejścia do Q2 oraz o może jakieś minimalne punkty. No ale nie można wylewać swojej frustracji na innych kierowców, a tutaj widać, że Carlos Sainz nie do końca wiedział, co się dzieje dookoła niego.
1: Wspomniałbym jeszcze króciutko Lewis Hamilton, a więc ten problem w alei serwisowej, o którym mówiliśmy wcześniej, kosztował go właśnie jedno miejsce w ostatecznym rozrachunku. No i zespół Cadillaca, a więc ponowne problemy. No i tak naprawdę ciężko się ogląda ten zespół w debiutanckim ich sezonie dla Formuły 1.
0: Zgadza się, Cadillac ponownie ma problemy z hamulcami, ponownie z silnikiem, mają ciągle awarie, kierowcy tak naprawdę nie są w stanie kończyć tych wyścigów, to są tylko następne sesje treningowe, nie wygląda to najlepiej w ich wykonaniu, wreszcie można powiedzieć, że wygląda to bardzo źle. No Cadillac się nie popisuje, zobaczymy, czy coś zmieni ta przerwa wakacyjna, czy coś tutaj poprawią, czy coś się zadzieje. No liczymy, że tak będzie, bo no jednak fajnie by było zobaczyć większą ilość kierowców, która walczy o nawet choćby te minimalne punkty.
1: No jesteśmy już prawie na półmetku całego sezonu, a więc trzeba sobie powiedzieć jasno, McLaren jest coraz szybszy, wraca do walki o zwycięstwa i mogą jeszcze coś namieszać w klasyfikacji generalnej. Mercedes słabnie, ponieważ nie ma już aż takich różnic pomiędzy Kimim Antonellim, George'em Russellem, a resztą stawki. Max Verstappen powraca do swojego trybu sprzed lat, kiedy był wyraźnym zwycięzcą i absolutnym mistrzem. Ferrari, które oczywiście ma bardzo dużo kibiców, którzy liczą na to, że powrócą do regularnego wygrywania, są w tej czołówce. No i Oscar Piastri, a więc ten McLaren, o którym mówiliśmy. Lando Norris radzi sobie dobrze, Oscar Piastri musi zacząć sobie radzić lepiej.
0: Zgadza się. Lando Norris sam wręcz twierdzi, że ma jeden z najlepszych sezonów, o ile nie najlepszy sezon w Formule 1, więc to tylko pokazuje dokładniej, że Oscar Piastri musi się jakoś zabrać za siebie, bo jeżeli McLaren utrzyma tą dobrą formę po przerwie wakacyjnej, no to będą musieli rzucić rękawice i Ferrari, a także Mercedesowi, więc tutaj przyda się na pewno Oscar Piastri, żeby mogli zawalczyć o wyższe miejsca w kwalifikacji generalnej zespołów.
1: Wydaje mi się, że powiedzieliśmy o Grand Prix Węgier wszystko wzdłuż i wszerz, a więc zapraszam Państwa ponownie na chwilę z muzyką w Akademickim Radiu Centrum i króciutko sobie później jeszcze powiemy, co tam u Polaków, a więc Formuła 2 i Formuła 3, ale to za krótką chwilę.
2: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Nasz program Hot Lap powoli dobiega końca, natomiast na sam koniec powiemy sobie oczywiście o naszych młodych Polakach, którzy jeżdżą w Formule 2 oraz Formule 3.
0: Gwiazdy jutra.
1: Roman Biliński i jego sobotni sprint Formuły 2 na Hungaroring, 18 miejsce. Czy według ciebie był to wynik, który w jakikolwiek sposób może rekompensować formę Romana Bilińskiego, czy w ogóle poradził sobie nie najlepiej?
2: Poradził sobie w porządku. Musimy pamiętać, że tak naprawdę jest debiutantem, jeżeli chodzi o F2. W tym roku stawka jest bardzo, bardzo mocna. Radzi sobie on w porządku, nie ma jakichś wspaniałych wyników, nie są one też jakoś tragiczne. Radzi sobie w porządku, po prostu można właśnie tak powiedzieć. On bardzo dobrze przebija się przez stawkę, no pomimo tego, że sprint zakończył na 18 miejscu, no to jednak niedzielny wyścig poszedł mu o wiele lepiej, pomimo tego, że startował z odległego, ponieważ z 20 miejsca na starcie, to bardzo dobrze sobie poradził. Przed startem w niedzielę miał też mały problem, ponieważ podczas okrążenia formującego w jego bolidzie doszło do awarii, przez którą musiał zjechać do alei serwisowej oraz z niej startować. No ale tak naprawdę bardzo dobrze się odnalazł, jeżeli chodzi o ten wyścig, przebijał się przez stawkę, no i udało mu się odrobić straty i przesunął się w górę. Wyścig skończył na 14 miejscu.
1: W przypadku Macieja Gładysza i Formuły 3, tutaj możemy mówić o sporym niedosycie. Gładysz robił co mógł, natomiast nie pomagali mu jego rywale z toru.
2: Zgadza się, Gładysz na pewno nie może zaliczyć tego weekendu do udanego. Przez cały czas prezentował bardzo dobre, konkurencyjne tempo. Polski kierowca nie ukończył sprintu ani wyścigu głównego. W obu przypadkach z rywalizacji wyeliminowali go ci sami rywale podczas kolizji. W piątek Gładysz radził sobie bardzo dobrze. W sobotę nawet ruszał do sprintu z pierwszego rzędu, więc można powiedzieć, że naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, a to zwycięstwo na Silverstone dwie rundy wcześniej na pewno dodało mu troszeczkę wiatru w skrzydła. Polski kierowca po starcie do sprintu spadł po pierwszym zakręcie na piąte miejsce. W drugim zakręcie Gładysz został uderzony przez bolid na Kamury i odpadł z rywalizacji. No i właśnie tak to wyglądało w sprincie. W bardzo podobny, wręcz anegdotyczny sposób, można wręcz powiedzieć, swoje zmagania w niedzielnym wyścigu skończył również Gładysz na pierwszym okrążeniu, w przedostatnim zakręcie ponownie przez bolid na Kamury w praktycznie taki sam sposób, także nie jest to udany weekend 18-latka z Tarnowa. Utracił cenne punkty oraz szóstą pozycję w kwalifikacji generalnej, ale radzi sobie dalej dobrze, widać, że to tempo dalej jest.
1: Trzymam oczywiście kciuki za naszych polskich rodzynków, jeśli chodzi o królową motorsportu. Przypominamy Grand Prix Holandii, czyli kolejne wyścigi. 23 sierpnia, niedziela, godzina 15, tor Circuit Zandvoort, a więc miejsce, gdzie formalnie Max Verstappen powinien czuć się najlepiej, ale zobaczymy oczywiście. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie przyjadą wszyscy kierowcy. I tym akcentem kończymy dzisiejsze rozmowy w programie Hot Lap, a więc nasze małe gadanie o tym, co działo się przez ostatni tydzień w świecie motorsportu za ostatnią godzinę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
2: Damian Siodłowski
1: oraz Bartłomiej Płoszej. Zapraszamy oczywiście za tydzień klasycznie godzina 20. Hot Lap niezmiennie na 98 i 2 FM będzie. Dzisiaj mówimy już dobranoc, do usłyszenia.
0: Hot Lap.

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

0: Radio Centrum.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.